stanowczo zaprzeczam, bo cię nie mam tu przy sobie. Ania w zamian o sobie coś opowie, że ciężko i samej, że brata ma na głowie, że prowadzą z Izą stoisko odzieżowe. Po chwili pada magiczne pytanie, czy ciebie nie...

0: Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Minęła 2:15.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

trudno zostać przy zdrowych zmysłach, walczyć o lepsze jutro, gdy pogrąża nas fikcja. Mało kto mówi o uczuciach, częściej o innych ludziach, o ich statusie i ciuchach. Wizja naszego szczęścia jest...

Wiem mówić o słabościach, w ten sposób oczyszczam z nich serce. Wracać do chwil, które kiedyś kształtowały moje wnętrze. Kilkanaście lat wcześniej w licealnej szatni, przemycone flaszki wyciągane z nogawki, kieliszki za współudział.

zdjęciach. Tak szukałem akceptacji. Myślałem, że znajdę ją w grupie przy pomocy psychoaktywnych substancji. Dobrze, że w porę udało mi się uciec.

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a poza

dnia. Przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

słyszy drugiej pary oczu. Wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: To była nowość.
1: Minęła 6:45.
2: Ale na mono.

0: W Polsce one związki są jak pomidorowa. Taka wiecie, z prawdziwych pomidorów. Tutaj jakiś jest gość, który mówi:
1: kochasz mnie?
0: A ja wtedy mówię: pomidor. No i możemy zacząć śpiewać.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego, umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
2: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
1: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego, więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
2: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
1: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No, z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawaty godzin na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowe uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tą transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, na przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
2: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
1: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejscowe ziemie rolne, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądolud Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca jak na przykład Puszcza Amazońska czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść w zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, Lądolud Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury, bo wysokość

0: Radio Praga.
1: Cieplejsza, ma mniejszą gęstość i nie chcę tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy w naszej kości geograficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co byłoby problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to stan stepowy. I z tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja wiecznej zmarzliny, które mogą wręcz zdestabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
2: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
1: Dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest, wspomniałem, drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie przeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Ewelina Glińska-Kołodziej, jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
3: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
2: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe, średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
3: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
2: Motywacją do wdrożenia cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
3: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
2: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą. Są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.
4: Wchodzę w zakamarki twojej starej duszy.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które otwierają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci, może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji, to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności. Więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź. Najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi. A tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby w topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra. I dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie, właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednymi z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach chociażby rokrocznie wykonywanych z GfK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych, czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o którym już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czy stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób razem, łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż, czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
2: DJ Cyr,
1: Vera Icon,
3: Maja Kolczyńska.
1: Do usłyszenia.
4: Słuchacie Radia Praga.
5: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
6: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
5: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
6: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
5: Jakie są jeszcze potrzeby?
7: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
5: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
7: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
5: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
7: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
5: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
8: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie, gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, no i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów, także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
5: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak, nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie, co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
8: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.

0: Radio Praga.
1: cykliczne. W tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma z ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
0: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
1: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego, a tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze, ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne w odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
0: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
1: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod kąt 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład, kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda? To okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co

powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no, nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć?

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torbicka.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki. Szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny. Muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z wieloma innymi potrawami. Generalnie kimchi jest nowością, jeżeli chodzi o trendy kulinarne, to przede wszystkim trend, który jest zdrowiem. Kimchi jest bardzo zdrowe, posiada wiele bakterii ze względu na swoją fermentację, która wspomaga perystaltykę jelit oraz odporność, jest idealne na jesienną słotę. A dodatkowo ma bardzo charakterystyczny smak, który można łączyć z wieloma potrawami, tak więc stwarza to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania saute. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu do dań, zapiec ją z kiszem, nawet podać na pizzę.

0: wybija rytm. Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów. Port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności i bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stal Eksport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stal Eksport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: To była nowość.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
2: Here's an old joke. What kind of man drowns on dry land? I can't remember the punchline past my raging hangover. I need a drink.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
2: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
3: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
2: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
1: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
2: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
1: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
2: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
1: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25%, w okolicach 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
2: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
1: W tym momencie infrastruktura, myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
2: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
1: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tak zwanych battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
2: Czy można ten rynek pobudzić?
1: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektromobilności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
2: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
1: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
2: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
3: Thank you.

Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz, nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które

0: nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu i rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania, są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
1: Radio Praga.
2: Так, що там у нас? Ага, поїхали!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Apel pojawił się w momencie, kiedy Ministerstwo Spraw zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd, w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy dobitnie uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest, mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy do, albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa, tak? My, ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat. Tworzyłem wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie, wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna i ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. My, problemy związane z nikotyną mają takie podejście, widzimy wokół nich, żeby, mówię, robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
2: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny, tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy nisk demograficzny i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się około 10 nowych wyrobów, naprawdę na tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi ubolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może spowodować, że samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moderne Zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to jestem zdumiona, że młodzi sami mówią o zdrowiu i ta edukacja przez grupy rówieśnicze wydaje mi się, żeby była rozwiązaniem systemowym. Trzeba tylko bodźcować tą młodzież, jeśli chodzi o wiedzę opartą na faktach medycznych, a z faktami się nie dyskutuje. Widzimy, że jest ogromna dezinformacja w sieci, a nasze dzieciaki i młodzież opierają swoją wiedzę o sieć. Więc warto by było, żeby z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania i tak samo różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych powinna być wydawana na zdrowie i to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne, powinny powstać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są passé i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie. Natomiast takie systemowe rozwiązania, wydaje mi się, że już troszkę są, ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że możemy przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wielu moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład nie możemy karać kogoś za to palenie, no bo skoro to jest dostępne w handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież, dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach. Więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy nic demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym. Ja to mówię w każdym wywiadzie. Żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować. My po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył. I nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam przyświecać w naszych działaniach.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Tryla z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
4: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia, na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
3: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
4: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo? Jak to?
3: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
4: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
3: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaję o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie okej, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
4: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
3: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
4: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
3: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
2: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak ta droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
3: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
2: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
3: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
2: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej pomyślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
3: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
2: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej.

0: Radio Praga.
1: Chcę mieć takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących. Z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
2: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
2: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
3: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
2: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
3: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
2: Udział kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
3: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
2: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
4: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
4: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
3: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
4: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami.

0: finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność, na przykład sołtysek, na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
1: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
0: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet, należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane my kobiety do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika i jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu, co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
1: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
0: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów. Jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
0: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
0: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej, taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności, na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy. Let's go.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
3: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Honey, I'm

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

za przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów,

jestem w porę, chwała Bogu. Kto by śmiał się spóźniać w raju?

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

takiej dziewczynie, co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem umarła.

Na cześć twoją wznoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich ten dziś. Za te dni i noce, które dałeś mi, zwracam tobie to, co mi jeszcze każe żyć. Jeśli jest we mnie ludzka dusza,

0: przyjmij hołd mój, przyjmij sam. Radio Prawda wybija rym. Radio Praga.
1: Możesz pić z byle kim, byle gdzie, byle Krym, byle Rzym, proszę cię, mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak, słowa jak wśród erwać, cholera nie żyć. Miał być raj, miał być cud i ćwiarka na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie Androny, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie, tylko już nie mówcie do nas jak do żony.

quero ver agora quando ele.

0: sprawa, ale fajno, ale klamo.
1: To jest szwagier, dużo może.
2: A z Buziu to mnie jest gorzej.
3: No rozumie w razie mamka.
4: Jasna sprawa, buzia w ciup.
1: No to buźka.
0: Gdzie jest Mańka?
1: Mańki nie ma, zimny trup.
5: Mańki nie ma, bo umarła.
0: Ale z Mańkiem?
1: Łapy precz. Dziś załatwi personalna to i tamto.
0: Mocna rzecz, jeszcze Gieniek i jego kumpel i kumpla. Kumpel, co kogoś zna, dziś przeprowadzą sprawę przez bufet i wszystko będzie na 102.
1: Dzisiaj bawi się sielanka, fajno będzie, fajno jest, Mańka.

0: się na śmierć.
1: Agieniek w mordę, agienka. Kumpel, a kumpla, kumpel co kogoś zna, a tego taki, co to przez bufet mietka frajera sprawy. A koniec taki, znów sielanka, tylko jeden popił fest. Teraz wreszcie powiedz, Mańka, Mańka, gdzie zabawa jest?
2: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Zielone gwiazdy, blask srebrnych traw, odbity w wodzie przedziwny świat. Wszystko odwrotnie, wszystko na wspak. Źle znaczy dobrze, chaos to ład. Prawda w ukryciu bezgłośnie łka. Wszystko w szaleństwie łudy trwa. Królowa Karo, w jej ręku as, a król maszkaron, jokera ma. Wszystko to bajka, wszystko to gra. Alicja klucze dzierży do bram, królicza nora, 100 pięter dram, a wilk z gajowym świetnie się zna. Za kulisami śmiechy i bal, nadmiar toastów za zdrowie dam, pośród fajansu, szampana plam, przepych i luksus i wielki świat. Tylko pod stołem coś jest nie tak, na bosych stopach brud, pot i piach. Robactwo pełza wśród tkanin fałd, wyziera nędza i rośnie strach. Odbity w wodzie zastygły czas, wszystko odwrotnie, wszystko to fałsz. Czarne pochodnie, ciemnieje blask, bajka to koszmar, koszmar to świat.
1: Ej, ta dzisiejsza młodzież.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu międzypokoleniowego Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ja nazywam się Karolina, a ze mną dzisiaj w studio niesamowite osobistości, niezwykła artystka, aktorka o niesamowitym głosie, kobieta, której chyba nie trzeba Państwu przedstawiać, Stanisława Celińska.
3: Witam serdecznie.
4: Wow!
2: Kolejnym naszym gościem jest raper, członek zespołów Hop 4 Street i Nepal Tyle, podopieczny Fundacji Twoja Pasja, który cały czas walczy o siebie, Cezary Mrowiec.
5: Witam, tak to ja. Wszystko to prawda.
2: Zaraz obok Czarka zasiada Piotr, który jeszcze szuka swojej drogi, świetnie gra na perkusji, ale w tej rozmowie poprosił o to, że chce zostać anonimowy.
6: Tak jest, witam serdecznie.
2: I po raz kolejny mam zaszczyt gościć Annę Schmidt, psychologa, prezesa Fundacji Twoja Pasja i kierownika klubu Dobry Flow.
7: Siema, siema, siema, dzień dobry Państwu.
2: Dziś poruszymy bardzo ciężki temat. Do niego też było mi bardzo ciężko się przygotować, jest on bardzo obszerny. I ciężko było wybrać, które konkretnie zagadnienie warto poruszyć, więc liźniemy każdego jakby tematu i mówimy tu o uzależnieniach. I kochani, dwa słowa. Jak myślicie, od czego Polacy są najbardziej uzależnieni?
3: Od lenistwa.
8: Game over.
2: O, hey. Bardzo mocne. A czemu tak?
3: Tak wnioskuję, żeby tylko nie pracować. Jak jest jakaś wolna sobota, to przy okazji tej soboty jest wolny czwartek, piątek, a potem jeszcze i poniedziałek się zahaczy. Żeby tylko nie pracować. Myślę, że to lenistwo jest niefajne, bo kiedy jadą za granicę, bardzo wtedy pracują. Oczywiście może dostają większe apanaże, ale czy to o to chodzi?
2: Cezary?
5: Pomijając substancje, to użalanie się nad sobą i ogólnie oceny.
2: I że ludzie są od tego tak uzależnieni, żeby tak na to patrzeć, tak?
5: No ja tak często się z tym zetykałem, nazwę to grzecznie pluciem do własnego gniazda, że w Polsce jest tak beznadziejnie, wszędzie jest niby lepiej. I w ogóle to najlepiej popełnić samobójstwo.
9: Nieźle się zaczyna.
5: Witamy Państwa.
2: Piotrze.
6: Pani Stanisława, bardzo trafne spostrzeżenie. Nie pomyślałbym wcześniej o tym całkowicie, a jednak przyznam Pani rację, bo ja też się tym troszeczkę zmagam. Myślę, że lenistwo tak. Prokrastynacja. No i różne też, różne używki, które występują, tak? Ale o tym zaczniemy chyba później.
2: Tak.
9: Ja myślę, że każdy z nas tak naprawdę jest na jakimś kroku z 12 jakiegoś uzależnienia. Ale jeśli chodzi o taki top of the top, to wydaje mi się, że są to leki. Ja się przygotowałam i zrobiłam sobie małą statystykę, tak żeby was szokować. W Kopenhadze na przykład jest 5 aptek na całe miasto.
4: Wow.
9: W Warszawie na przykład 5 aptek to jest na kilku ulicach. My jemy leki jak oszalali. Te leki nas tylko zaleczają. Do tego jeszcze to niebezpieczeństwo psychotropów, antydepresantów, leków na sen. Uważam, że jesteśmy lekomanami wszyscy. Nie? Bo w tejże Kopenhadze wszystkie leki są na receptę.
2: Wow.
9: I jest kontrola, a u nas po prostu nie.
2: No tak, u nas samowolka i tak naprawdę każdy lek można od ręki dostać.
9: Tak,
2: nieważne, jaki
9: zwłaszcza,
2: to
9: że
2: jest.
9: Medycyna oferuje nam hormony, sterydy i szczepionki. Nie? I tak naprawdę to uzależnienie od chemii, która zastępuje naturalną siłę w naszym organizmie do leczenia, no powiem wam, że myślę, że to jest jeden z głównych problemów naszych.
3: Ale to też, przepraszam się, Aniu, łączy z lenistwem, prawda?
9: Tak.
3: Bo co, najłatwiej sięgnąć po lek. Ja też wcale nie jestem od tego uwolniona, znowu nie jestem taka tu bohaterska. Przeciwnie, też mam swoją całą tablicę Mendelejewa leków.
9: No ja też.
3: Trudno powiedzieć, no żyjemy w miastach, też z tym powietrzem jest tak, jak jest, prawda? Więc człowiek sobie jakoś to rekompensuje. Ale jeszcze pomyślałam o jednym uzależnieniu, jakie... To jest takie obmawianie wzajemne, taki rodzaj nienawiści, która się pojawiła, rodzaj zazdrości, te wszystkie hejty, które się pojawiły. To jest niewyobrażalne, że człowiek, który w zasadzie nic złego nie zrobił, nagle może być zhejtowany i sprowadzony do parteru, a nawet doprowadzony do skrajnej depresji. Ta wzajemna zawiść to jest coś bardzo niepokojącego.
5: Ja bym wręcz to właśnie tak trochę odprowadził już pod odwrócony system wartości w ogóle, że jest teraz w social mediach, czyli też ogólnie telefony i elektronika, to jest to uzależnienie. Właśnie, że albo ludzie się kreują na kogoś, kim nie są, potem płaczą, albo my jakby, żeby się wyżyć. Często w internecie piszemy takie rzeczy.
3: Właśnie, żeby się wyżyć. Tak, żeby od razu się czuję lepiej, tak? Komuś nawtykam za przeproszeniem, to ja się czuję lepszy. To jest to straszne.
2: To też można to uznać jako też ucieczkę od życia po prostu i od problemów, z jakim się człowiek mierzy tak naprawdę.
3: Znaczy zwalić swoją winę na kogoś. Ja jestem okej, a ty jesteś B. No i to chyba w ten sposób się objawia.
5: Łączy chyba to wszystko ta dopamina, czy jakoś tak?
9: Też elemental i ty mówiłeś, Piotr, ostatnio o tym, że uzależnienia idą parami.
5: Krzyżowe.
6: Tak, krzyżowe uzależnienia.
9: Nie? Czyli na przykład lenistwo i dzisiaj jest tłumaczone, że jest, może być depresją, prawda? I bierzemy leki. Wystarczy po prostu zrobić coś dla siebie, podjąć wyzwanie, co tak naprawdę daje życie, podpiąć się do właściwej elektrowni, nie? A nie do bycia jakimś zombie po lekach, nie? Podobnie jest, słuchajcie, teraz dzieci, które kiedyś nazywano takie dzieci człowiekiem renesansu, nie? Że mają mnóstwo różnych rozkmin i umiejętności, zainteresowań i są, nie mogą usiedzieć na lekcji, bo się nudzą, nie? I wszystkich się diagnozuje jako ADHD i daje im się leki, żeby się uspokoiły, żeby się skoncentrowały i były po prostu zombie. No.
2: Czyli w sumie można tak z twojej wypowiedzi też zrozumieć, że nie ma tak, żeby jakiś człowiek był uzależniony stricte od jednej rzeczy. Przeważnie to idzie w parze, tak?
9: No tak. Jeszcze dodam, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe, że system w ogóle chce i zarabia na tych lekach kupę forsy. Byłam kierownikiem na wyjazdach z dzieciakami z placówek resocjalizacyjnych. To na 30 dzieci 25 brało psychotropy.
2: Wow.
9: To było niegrzeczne, nie?
2: Wow.
9: Bo byli niegrzeczni po prostu, to był powód.
2: Ale to i to były dzieci?
9: No dzieci, no. Lat 12, 16... 10, 15, nie?
2: Takie, no tak, no łatwiej jest dziecku dać leki i je uciszyć,
9: i to takie
2: niż trafutyzować.
9: Takie dawki, że nie mogłam z nimi pójść w góry, bo oni po prostu, wiecie, no, ociężałość umysłu, brak sił, nie?
2: Zombie po prostu.
9: No.
3: To też jest to, że to wszystko zastępuje wyobraźnię, gotowce, które są w komórkach.
9: Exactly.
3: Kiedyś się, wiesz, człowiek wisiał na trzepaku, albo nie, ja pamiętam, organizowałam teatrzyk taki, tam się, gdzie się trzepało dywany właśnie. I tam żeśmy sobie robili różne przedstawienia. Wymyślaliśmy różne niesamowite rzeczy. Zresztą ja wtedy, kiedy gdzie mieszkałam, to była dzielnica pożydowska. W tej chwili, to była kiedyś Solna, w tej chwili z Jana Pawła II. I tam wygrzebywaliśmy z ziemi takie różne koraliki, bo tam był właśnie, bogaci Żydzi mieszkali też i tam były wspaniałe żerandole, koraliki, sreberka i myśmy to wszystko wykopywali. Robiliśmy z tego niesamowite rzeczy, opowiadaliśmy sobie bajki. No graliśmy w klasy, tego teraz w zasadzie nie ma. Ja nie obserwuję czegoś takiego. W tej chwili każdy siedzi w komputerze albo siedzi. I to jest taka ucieczka od rzeczywistości, od wysiłku. Przede wszystkim od kontaktu z drugim człowiekiem. Po jakimś czasie oczywiście już się nie kontaktujemy, tylko kontaktujemy się internetowo. W związku z tym zanikają też uczucia więzi międzyludzkie. No jest to przerażające. Właściwie można by chcieć, żeby zacząć wszystko od początku, żeby to po prostu przeciąć, tak? Więc no nie wiadomo, jak to się stanie na świecie, ale jest to trudne i ta ucieczka od siebie, od bliźnich, od przyjaciół. Nie radzimy sobie potem z problemami. Ktoś się zakocha, nie wie, co ma z tym zrobić. Po prostu nie umiemy sobie poradzić z prostymi, bardzo prostymi rzeczami, tylko uciekamy w coś gotowego.
2: Bardzo mądre też.
9: Ja widzę, że im biedniejsze społeczeństwo, im biedniejsza dzielnica, tym więcej jest tego trzepaka i tej wyobraźni. Nie? To też jest w jakiś sposób paradoks, nie? Że im mniej mamy, tym więcej wymyślamy.
3: Tak, pamiętam, jak dzieci moje były małe, czy twój tata, Szarku. Dzieci były małe, to nie wiem, no nie było takich zabawek, więc brało się, nie wiem, pudełko od zapałek i się coś kombinowało, tak? Robiło się z tego jakaś wyobraźnia. Dziecko sobie musiało wyobrazić coś, a nie pełny gotowiec, tak? Że wszystko jest. Te domki dla lalek to sobie samemu się budowało. Także to im mniej, tym więcej działa wyobraźnia.
9: Tak, ja mogę to, słuchajcie, podsumować, że tak mi przyszło do głowy, że to jest kwestia znania wartości rzeczy, a nie ich ceny, nie? Dzisiaj dzieciaki się chwalą, ile dały za buty, za rower, za to, za tamto, za telefon, nie? Ale nie znają kompletnie wartości tego roweru, tego telefonu, co oni mogą zrobić, nie? Tak naprawdę, bo to jest fajne urządzenie, dzięki któremu możemy dużo kreatywnych rzeczy stworzyć, nie? Ale no to się nie dzieje, nie? Przez to, o czym mówimy teraz.
3: Nawet nie wiem, ile to kosztuje, prawda? Bo dostanę, to wiadomo. Ale mnie to najbardziej przerażają prezenty, tak zwane prezenty na gwiazdkę. Kiedyś dostawało się rękawiczki, skarpetki i to był taki prezent gwiazdkowy. A teraz to już są, nie wiem, to są narty, to już są komputery. To jest full wypas po prostu. I wszystko już jest gotowe, tak, dostajemy. I też jest to, ja wiem, ja popełniłam ten sam błąd, ponieważ nie miałam nic, nie mieliśmy nic, w związku z tym dawałam wszystko dzieciom. No to no wiadomo, że to nie jest dobre, bo w życiu trzeba się nauczyć walczyć, tak, o wszystko. Walka jest bardzo ważna, walczyć, poskramiać siebie, bo takie dłuższe uleganie swoim wygodom prowadzi do lenistwa, a to potem właśnie prowadzi do takiego wyjałowienia, że już przez nie wiem, kim jestem, bo wszystko jest nabyte, wszystko gdzieś tam czytam, a kim jest, nie mam czasu dla siebie. I zaczyna się rzeczywiście tragedia, zaczynają się depresje i inne rzeczy.
9: I wchodzą substancje, nie?
3: I wchodzą substancje, które też...
9: Dragi, alkohol.
6: Tak. Może tak być, ale dzisiaj to jest normalne, że przychodzi właśnie gwiazdka. Ktoś, nie wiem, dziecko chce nowy tablet, nowego iPhone'a. A jak tego nie ma, to bardzo często jest tak, że czuje się źle. Może popadać przez to w jakieś tam stany różne depresyjne.
3: Znaczy może się czuć źle, ale poza tym kolega powie, nie dostałeś?
6: Dokładnie.
3: Słabiutko, nie? I tu jest problem, że chce mieć to, co ktoś.
5: Tak, jakby ten próg oczekiwania. Jak już jest znajomy, no to wtedy wiadomo, do czego robić. A jak się nie wie, no to czasami się lepiej śpi.
2: Lepiej się śpi, dobrze powiedziane. Pani Stasiu, ja mam do pani takie pytanie... Już pani troszeczkę powiedziała o tym, że właśnie jak pani traktowała swoje dzieci. Ja bym chciała usłyszeć, a jak pani się wtedy czuła, jak była pani matką taką, jak te dzieci były młodsze? Czy pani się z czymś mierzyła bardzo ciężkim, coś właśnie z uzależnieniem związanym?
3: No tak, ja się do tego przyznałam i to w momencie, kiedy już właściwie nic mi nie groziło i byłam, że tak powiem, wyleczona przy pomocy boskiej zresztą, o czym za chwilę powiem. Ja myślę, że moje uzależnienie to była ambicja.
4: Damn, son!
3: To była ambicja, że ja chciałam być dobrą matką, kochanką, aktorką, wszystkim najlepsza po prostu. Troszkę zawiniła moja ukochana babunia, która też chciała, żebym ja była najlepsza, bo widziała, że jestem zdolna, więc uważała, że wszystko mogę zrobić najlepiej. A człowiek musi gdzieś odpuścić, powiedzieć, tego nie umiem, tu nie. Ja chciałam wszystko. W związku z tym zaczęło to się źle, bo się zaczęłam źle czuć po prostu. Zaczęło mi się nie udawać i zaczęłam uciekać. Oczywiście uciekać w alkohol. I to było bardzo, bardzo złe i bardzo no, fatalne zupełnie. Nigdy nie sądziłam, że mnie coś takiego spotka, ale też to jest i w genach podobno. bo też Amerykanie, wtedy kiedy ja miałam z tym problem, Amerykanie mówili, to jest czynnik X, czy nie wiedzieli co. Potem, tak, potem po jakimś czasie, już to już ileś tam lat temu, powiedzieli, że to jednak geny. Nie wiem, jak oni w tej chwili, jakie są badania, ale że można tam coś w mózgu zrobić.
9: No tak, nie każdy się, wszyscy pijemy, a nie każdy chwyta się na tak. to, żeby pić bardziej.
3: Zoperować coś tam w tym biednym mózgu. No i już ten gen ustępuje i w związku z tym można, już to przestaje być jakby problemem. No to przechodzi jednak z pokolenia na pokolenie, dlatego ja swoim dzieciom powiedziałam wtedy, żeby uważali po prostu, bo to jest bardzo, po prostu to jest tak w człowieku i musi pilnować, czyli pilnować, żeby bestia nie pokazała się.
2: Ale to bardzo dużo mądrość teraz pani mówi właśnie, że powiedziała to swoim dzieciom, żeby uświadomiła, bo to, co, z czym tutaj w fundacji często się spotykamy, to, że ludzie tego nie wiedzą, że są podatni na jakieś tam właśnie uzależnienia. A tu pani właśnie bardzo mocno to zaznaczyła.
3: Ojciec pewno miał problemy swego czasu, co bardzo wcześnie odszedł, czyli to będzie twój pradziadek. 3 latka miałam. Wtedy nie było, nie mówiło się alkoholik. Pijak, tak? Pijak. I to nie mówiło się, a uzależnia, ktoś się uzależni później. Pijak i koniec, tak? W związku z tym ja nie miałam takiego na początku. Ja nie wiedziałam, na przykład ja. Dla mnie to ja po prostu weszłam w to, no i szło dalej, tak? Bardzo niebezpiecznie, bo nie zdawałam sobie sprawy, że mogę być uzależniona. Ale dzieciom powiedziałam, żeby uważały, tak?
2: A co się stało, że pani zauważyła w ogóle, że jest problem?
3: No, zawalałam pewne rzeczy, tak? Zawalałam, to znaczy potrafiłam powiedzieć, że przyjadę na plan filmowy. Nie przyjechałam. Wolałam pójść się napić, a chodzić się męczyć, nie? zaczęło to być dla mnie tragedią po prostu. Tragedią. Każde uzależnienie zabiera wolność człowiekowi. I człowiek po prostu musi coś... Dlaczego musi? No, dlaczego ja muszę, tak? Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tej ambicji właśnie, bo to jest chyba też dosyć ważne, że bardzo często rodzice pompują też w dzieci pewne rzeczy. Musisz, musisz i tak dalej. Są bardzo surowi. Albo ktoś, nie wiem, nie dorasta do ich wyobrażenia. Na przykład chłopiec jest za bardzo zniewieściały, albo dziewczynka. No w każdym razie i wtedy się pojawia coś takiego, że ja bym chciała, a tu nie umiem, ale chcę wszystko, tak? I w końcu mówię tak, dobra, dobra, uciekam stąd, nie ma co, nie, spadam z tej tawerny. Nie ma sensu, po prostu do widzenia. Odchodzi, tak? I zaczyna żyć swoim życiem. Albo siebie znajduje, ratuje, albo nie. Nie każdy ma takie szczęście spotkać was i do was tutaj dotrzeć, żeby to zostało wytłumaczone, tak? Bardzo często ktoś jest sam, ale zawsze jest Bóg i to jest taki dobry adres, moim zdaniem, który bardzo polecam. Szalenie też wygodne, jeżeli ktoś tak sobie pomyśli, bo to Panu Bogu można wszystko powierzyć, powiedzieć, a teraz ty się męcz, bo już nie mam siły. Także mówiąc oczywiście, wulgaryzując troszkę, ale ten Bóg istnieje i ja jestem takim przykładem tego właśnie, że zresztą takie świadectwo dałam w swojej książce, pod tytułem Niejedno przeszłam. To jest taka rozmowa z Karoliną Prowęską, taki wywiad rzeka, gdzie zaczęłam pracować z nią i tak mówię, kurczę, po co ja to mam pisać, co by się chwalić, że zagrałam to dobrze, tam to gorzej, ja to wspaniale. I jak zrozumiałam, że mogę w tej książce dać świadectwo właśnie, że ktoś to mi odjął po prostu ode mnie, to trzeba to zrobić i to jest mój poza tym psi obowiązek, żeby ludziom pomóc. Więc kiedy o tym mówiłam, to już było parę lat, kiedy już nie było problemu. Niemniej ja czułam, wiedząc, jakie to jest straszne dla każdego człowieka, który jest uzależniony, żeby po prostu mu powiedzieć, że jest taka możliwość, że można, trzeba się modlić, czasami bardzo długo. Pan Bóg ma dużo spraw na głowie. Odczekać, ale to naprawdę może się pojawić. Zresztą takich przypadków jest wiele. Ja kiedyś pisałam w takiej, taka książka powstała, bodajże w Krakowie. I tam ileś było takich świadectw właśnie ludzi, którym zostało to odjęte przez duże O. Ja też tam jakby swoją taką adnotację tam umieściłam, że też należę do tych osób. Także ta wiara naprawdę może czynić cuda.
2: Pięknie. Jest bardzo niesamowite, tak jak pani też, że ma pani właśnie teraz taką świadomość, żeby o tym opowiadać, prawda? No bo to,
3: ale nie
2: to
3: tylko też... ja piszę piosenki z tego
2: no,
3: typu.
2: No, ale to też jest opowieść jakaś, prawda?
3: Tak, bo uważam, że tak. Ja wiem, jak to bardzo, bardzo boli, jakie to jest trudne. Nie przerwałam, przepraszam. jak to boli, jakie to jest trudne i po prostu pomyślałam sobie, że takim ludziom trzeba pomóc. Ja chcę im pomóc, bo sama przeszłam przez to piekło. I wiem, co to znaczy, więc dlatego o tym mówię. Nie, też nie za często, nie zawsze mam siłę, ale uważam, że raz na jakiś czas powinnam, zwłaszcza tutaj w tym gronie, o tym powiedzieć i dla tych słuchaczy, żeby po prostu ludziom pomóc.
2: Piekło na ziemi, uzależnienie, można tak to ująć.
5: Niesamowita pułapka.
2: Czarku, a ty powiedz mi, bo ja wiem, że ty się mierzysz cały czas z różnymi swoimi demonami. Jak u ciebie teraz jest? Jak to ty czujesz?
5: Dostałem taką ogromną bombę nuklearną świadomości, która podobno jest połową drogi do sukcesu. Padło hasło o tych genach. No, szlak by to trafił.
3: Tak. Niedaleko pada jabłuszko od jabłonki.
5: Świadom człowiek nigdy nie był. Tak.
3: Wiecie, przepraszam, jeszcze wtrącę, żeby ci, którzy się czują w tej chwili, czy słuchają nas, prawda, którzy właśnie czują się uzależnieni, czy mają problem, niech wiedzą o tym, że to dotyka zarówno wielkie umysły, wielkich poetów, muzyków, jak i również tak zwanych niby prostych ludzi, nie ma znowu ludzi prostych, ale o innych zawodach. Po prostu bardzo, bardzo wielu, wielu osób, żeby się tego nie wstydzili, że w związku z tym jestem alkoholikiem, to źle. Nie, jestem alkoholikiem, bo jestem bardzo wrażliwy, bo bardzo mnie dotyka świat. Mam bardzo wrażliwą skórę. Nie potrafię przyjąć życia tego, co ktoś inny, który nie jest uzależniony.
9: To jest ten gen X właśnie moim zdaniem.
3: Słucham?
9: To jest ten gen X moim zdaniem.
3: Także po prostu jestem bardzo wartościowy przede wszystkim. Jestem kimś, i w związku z tym dam sobie radę. Wcale mi jest to do niczego niepotrzebne. Nie będę uciekał, wezmę się, złapię to życie za rogi i będę walczył. I powiem nie. Przepraszam, że jeszcze dodam tylko jedno, że to nie było znowu takie cudowne. Oczywiście Bóg mi pomógł i tam miałam wypić następne piwo i zostało przecięte między moją ręką a tym piwem. Jakby ktoś przeciął ręką, do widzenia, nie ma piwa. Ale było coś takiego, że się wkurzyłam. Nie mówiąc tak najdelikatniej. I mówię, czekajcie, kurde, wszyscy, którzy mnie nienawidzicie, którzy kładziecie na mnie kreskę. Ja wam jeszcze pokażę. Czyli też był moment taki nie nienawiści, tylko takiego zaparcia. To też jest bardzo dobre. Znaczy cel uświęca środki. Wszystko jest wspaniałe.
9: Ja bym to nazwała, że to taka powróciła ambicja, ale zdrowa.
3: Zdrowa ambicja, tak.
9: Wychodząca od serca, tak, nie? Że tak. Ja chcę.
2: I dojrzała pani zrobić. Wtedy do tego.
3: Tak. Ja chcę. No. I poczekajcie. I potem ci bardzo różni przychodzili do mnie o różne prośby na kolankach. No oczywiście ulegałam lub nie, tak? Niemniej ten moment takiego, dlatego ci mówię, żeby ułatwić, że jest taki moment tak zwanego wkurzenia na maksa i to też jest dobre.
2: No i dalej do tego też właśnie trzeba dojrzeć, że właśnie, dobra, dzisiaj stop, po prostu zaprzestaję i o 180 stopni zmieniam życie.
3: Teraz ja do tej pory brałam karty, byle jakie. Rzucali mi takie same tak zwane blotki, tak? Mhm. Teraz jest ten dzień, kiedy ja rozdaję karty. Ja. Prawda? A nie, że czekam, że mi spadnie coś tam. Jakiś grosz czy coś.
6: Ja mam jeszcze pytanie, pozwolę sobie wtrącić jedną rzecz. Mówiła pani o wierze. Co zrobić, jeżeli ktoś traci tę wiarę w siebie, w swoje możliwości, w swoim uzależnieniu? Jeżeli ktoś już powoli się poddaje z tym wszystkim. Przestaje wierzyć w to, robi to cały czas i ma z tyłu głowy coś takiego, że ja już przestaję wierzyć, robię to już tak długo. Przestaję wierzyć w to, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że faktycznie mi się uda z tego wyjść całkowicie.
3: Znaczy u mnie było tak, że rzeczywiście ta wiara też tak można powiedzieć, że nie dawałam sobie rady. Ale to jest tak, że ja zorientowałam się w pewnym momencie. Nazwę to teraz po imieniu. Szatan, bardzo groźny facet. Nazwijmy facet. Bardzo groźna sprawa. On teraz jest wszędzie. Ja go zaczynam już coraz bardziej wyczuwać, bo jestem wyczulona to zło. I jakby opętana jakby byłam trochę przez to, tak? Przez to zło, bo wiadomo, diabeł siedzi na dnie kieliszka. Ja wiedziałam, że jest jedyna instancja, która może pomóc, to jest najwyższa instancja. Ja tego nie jestem w stanie zrobić. Jestem za słaba. Dlatego sięgnęłam do wiary. Zaczęłam prosić: Boże, odejmij to. Odejmij mi ten kielich, odejmij mi ten ciężar. Boże, odejmij, błagam Cię. Pijana, trzeźwa wchodziłam do kościoła, prosiłam. I któregoś pięknego dnia, tak jak opowiadam, wypiję piwo. Sięgnęłam ręką po butelkę, ktoś przeciął, piwa nie było. Oczywiście musiałam się podejść, byłam nerwowa, więc na uspokojenie, różne rzeczy, ale problem został, że tak powiem, załatwiony. Oczywiście bardzo chciałam i zawierzyłam opatrzności. Mnie się udało, ale nie tylko mnie. Takich przykładów jest wiele, więc można to wybrać. A jeżeli nie, no zrobić wszystko, to pójść do AA. To też są bardzo dobre grupy, czy tutaj, nie wiem, jak Państwo macie też. Po prostu nie wstydzić się tego, że ja sobie nie radzę. Bo to jest naprawdę bardzo trudne. No tak, dlatego to jest podświadomości. Ja minęło, kurczę, już nie wiem ile, 30 parę lat, nie wiem. Ja do tej pory, ja nie zjem cukierka, który jest na przykład kukułka, która ma tam lekko alkoholu. Nie wypiję, nie zjem czekoladki, nie wypiję kropli waleriana. Dlaczego? Można by powiedzieć, a no to najpierw kilka rzeczy, co mi szkodzi. Nie, bestia nie śpi. Ja wiem, że bestia siedzi. I to jest podświadomość. Tak jak zakochujemy się w kimś, nie wiemy dlaczego. Czasami to jest kompletnie bez sensu, ale zakochujemy się. Tak samo jest tutaj. Działa to jest podświadomość, nad którą ja nie mam władzy. Bóg ma nad tym władzę. Nad moją drogą, nad moją świadomością. Nad moją drogą. I oprzeć się o to. To jest naprawdę, ja tak zrobiłam i się udało po prostu. I dlatego o tym też mówię, że to jest, to mówię, to jest, kto zdepcze węża? Kto, Matka Boska, kto zdepcze szatana? Bóg. To Bóg jakby włada w tym wszystkim. A jednocześnie potrzebuje naszej miłości. Ja w tym Hiobie mówiłam głosem Pana Boga, też nagrałam głos Pana Boga, który mówi, odpowiada Hiobowi i mówi mu w pewnym momencie, kto mnie obdarował, abym mu oddawał. Czyli jest samotny, potrzebuje naszych serc, naszej miłości, wiary. Otworzyć swe serce. To się jeszcze nazywa bardzo ładnie pokora. Mam pokorę, nie dam rady, pomóż mi. Nie wstydzić się prosić o pomoc. Czy to Boga, czy ludzi, którzy się tym zajmują. Nie wstydzić się. Nie daję rady, jestem do kitu. No, nie daję, jestem za słaby. Mi się wydaje.
2: Czujesz się usatysfakcjonowany?
6: Myślę, że tak.
2: Daję do myślenia. No, mi też bardzo dużo. Bardzo mocne słowa.
5: To jest trochę jak schemat z jednym papierosem. Mhm. Nikt nie wiedział, że ten jeden będzie kosztował cię około 60 tysięcy złotych przez całe życie. Wow. Nikt nie miał tego świadomości. Ogrom z braku zdrowia. Znaczy, ja dużo rzeczy popróbowałem. Mm-hmm. Jak to tak bym policzył, to z 300 urwanych filmów w życiu po alkoholu.
4: Damn,
5: ogrom spieprzonych relacji. Ogrom do... Pustka przede wszystkim. Odwróciły mi się totalnie wartości. Jak ja tworzyłem sztukę, codziennie pisałem, no to zamieniłem w codzienne picie na przykład. I oczywiście z intencją, że ja po tym alkoholu na przykład coś bardziej ciekawego. Przecież to bzdura jest. Mm-hmm. Znaczy, dla mnie to jest po prostu niesamowita pułapka umysłu, z której ciężko wyjść. Chyba czuję, że aktualnie jestem blisko tego, o czym powiedziałaś, tego momentu, że zapieram się po prostu i mam już tego dosyć, że sam chyba przez most wyrzucę paczkę i piwo i...
2: No tak, bo Czarek jest osobą właśnie, która cały czas walczy o swoją trzeźwość umysłu. Czarek, a co się musiało takiego stać, że zrozumiałeś, że faktycznie mam problem, ratunku, pomocy potrzebuję drugiego człowieka, żeby mi pomógł?
5: Oczywiście ja byłem tam wielokrotnie napominany, tak? Czy tam w domu, też tutaj jak przyszedłem, no to już dostałem feedback po prostu, że moje zachowanie jest w porządku, ale w towarzystwach, w których ja się obracałem, to było, a dobra, tam po prostu odpał po alkoholu. Mhm. Więc zawsze mnie malili po prostu. A to już nie było normalne, ale przede wszystkim tak z ostatniego czasu, to jak w końcu wpuściłem do siebie emocje. Prawdziwe takie, niestłumione. Mhm. To miałem jakiś magiczny spacer z 3 stycznia, który po prostu mi zbudował takie retrospekcje. Naprawdę.
2: A godzinę jeszcze pamiętasz?
5: Nie. Znaczy tak, no to było między 16 a 18. To tak trwało 2 godzinki. Potem tutaj przyszedłem.
3: Cóż mówiłeś, tak.
5: Jak taka świadomość.
3: Że wszystko zrozumiałeś nagle, tak? To tam z przyszłości, czy... Na czym polegał ten magiczny spacer?
9: To jest taki syndrom Eureka. Nagle tak? Coś na nas spływa.
3: No tak, tak, właśnie. Tak.
5: Bardzo wielkim problemem dla mnie jest ogólnie w uzależnieniach element wyparcia, po prostu. Ja tam to wypieram, nie.
9: Ale ludzkość w ogóle najbardziej kocha wyparcie, tak. Bo działa.
2: Jest najłatwiejsze.
5: No, dokładnie.
3: Następny nauk, tak?
5: Właśnie.
3: Ale chyba płakałeś też, prawda? Bo tak. Mi mówiłeś, że płakałeś, tak.
5: Po prostu sam ze sobą na trzeźwo pierwszy raz od dawna Bo ja na ogół jakoś miałem, no to takie, że Jezu, ale spieprzyłem swoje życie. Tutaj nie, tutaj były... To był jak taki dynamiczny pokaz slajdów. Nawet rzeczy, których wcześniej nie pamiętałem. Nagle mi się przypomniały. Jakoś tak się otwieram od tego czasu na te uczucia.
2: A przytuliłeś sam siebie w tamtym momencie? Miałeś dla siebie miłosierdzie jakby w tym tak. wszystkim?
5: Mentalnie tak. Myślę, że... Znaczy tylko, że no dla mnie to jest problem, tak? No ja mam jakąś awersję do siebie, którą walczę, bo też... O dziwo, skrajnie nagle też często mam do siebie duże oczekiwania. Chyba też mi to przeszło z tymi ambicjami, że kurde, śpiewać, rapować, być lektorem, konferansjerem, kurna, jeszcze możemy się nauczyć tańczyć, robić skrecze i graffiti. Naprawdę.
3: Po prostu najlepszy.
5: Tak, człowiek po prostu człowiek hip-hop.
9: Ale to wspaniałe jest, nie? Tylko po kolei.
5: Dokładnie.
9: Tak. Wszystko jest procesem. I ten spacer mi się kojarzy to tak, że ja cię parę razy zgarniałam z różnych miejsc, kompletnie pijanego i tak dalej. I to, co było dla mnie trudne bardzo patrzeć i współcierpiałam z tobą, to było ten taki auto-hate. Ciebie nie trzeba było hejtować w internecie. Ty po prostu sam siebie tak nienawidziłeś. I to na zasadzie, że jesteś najgorszy na świecie, nie? I to po prostu była... próba poradzenia sobie z odrzuceniem jakimś, nie? Z brakiem miłości osób, które chciałbyś, żeby cię kochały. Ten spacer, o którym mówisz, żeby nie przedłużać, to moim zdaniem był ten przeskok dzięki pracy nad sobą, modlitwie, terapii, nie wiem, co tam stosowałeś, ale pewnie wszystko naraz, ale w końcu wpuściłeś przebaczenie i te prawdziwe emocje, tak naprawdę prawdę, nie? O sobie, o ludziach, o tym braku miłości. Przestałeś uprawiać cierpiennictwo, zmierzyłeś się z cierpieniem. Nie?
3: Jeszcze bardzo ważna rzecz to są łzy. One są po to, żeby właśnie to wszystko wypłakiwać. I teraz akurat też mówię do Piotra, że tutaj ja pamiętam zawsze, płacz, to jak to płacz? Ja nie płaczę, bo ja wszystko dam radę, bo ja mogę. Teraz jak czuję, że mam płakać, to płaczę. I bardzo często te łzy świadczą o tym, że ja czegoś nie chcę zrobić. Po prostu, że ja nie będę pracować z kim, z tym czy z tamtym. Bo te łzy, ja ich słucham po prostu. Niech one sobie popłyną, więc to też jest ważne.
2: One są też uwalniające. Bardzo często tak jest, że właśnie po prostu człowiek wypłacze z siebie jakieś negatywne emocje i zaczyna dobrze trzeźwo myśleć tak zwanie po prostu. No uwalniają nasz umysł.
3: I też bycie ze sobą na trzeźwo. Kiedy piłam, bardzo chciałam się czepiać ludzi. Czasami potrafiłam kogoś nękać, przychodzić do niego, coś mi tam truć. Po prostu. I kiedy pamiętam, że pierwszy raz byłam właśnie na takim spacerze i nagle, kurczę, jestem sama, jak fajnie. Ojej, jestem ze sobą. Jestem ze sobą pogodzona. Lubię siebie. I to jest bardzo dziwne, że polubiłam siebie bardzo późno, wcale nie jak byłam taka piękna, młoda i atrakcyjna, tylko właśnie później, bo wcześniej były te problemy takiego dziecka, no mówię właśnie też ze środowiska, które, to było po wojnie, więc pili po prostu, tak? To wiadomo, też mieli jakby powód, swoje życie zmarnowane i tak dalej.
2: Lepiej późno niż wcale siebie nie pokochać, taka jest też prawda.
9: Stąd nasz problem z alkoholem w narodzie, nie? Bo bardzo dużo ludzi wtedy piło. Też tamtejsze władze bardzo chciały, żebyśmy pili. Łatwiej kontrolować naród, który nie myśli.
2: No i było to normalizowane właśnie.
9: Było to normalizowane. Zresztą jest dalej, nie? W serialach wszystkie kobiety, mężczyźni piją. Zauważmy, nie? Piccolo, kurde, dla dzieci. To też jest normalizowanie alkoholu młodym ludziom. No ale ja chcę powiedzieć coś innego, że idzie to pokoleniowo, bo jak powiedziałaś wcześniej, mamy to w genach, mamy przekazywanie z pokolenia na pokolenie, tak zwana sztafeta pokoleń, nie wiem, przemocy, alkoholizmu, nie? Różnych rzeczy. I to, co istotne, to kolejne pokolenia były DDA, były współuzależnione od tych rodziców, powtarzały, bo nie było o tym mowy, nie było terapii. Nie było grup wsparcia, nie było, wiecie o co chodzi, nawet nie było to nazwane problemem. Dopiero teraz pokolenia jest jakaś moda na niepicie, jest mowa o współuzależnieniu, o dorosłym dziecku alkoholika, o tym, że ma to swoje konsekwencje, o rolach w rodzinie alkoholowej, które przyjmujemy, żeby przetrwać i tak dalej, nie? Ta świadomość wzrasta, więc tutaj jeszcze jest ten aspekt właśnie pokoleniowy i tej historii naszej bardzo, bardzo trudnej.
3: Ale też, żeby była przeciwwaga, to też masz, nie wiem co będzie, to będzie pradziadek czy prapradziadek, masz herby, jeżeli jesteś zainteresowany. To jesteś herbu Leliwa i herbu Zaręba. Masz z obu stron, ze strony dziadka, czyli pradziadka mojego ojca, ze strony mojego dziadka, także mój dziadek, pan w białych rękawiczkach, wspaniały farmaceuta, jednocześnie meteorolog, taki delikatny, wrażliwy, herbowy, tak jak mówię, który mówił tak do swoich kobiet, czy swojej żony, i do swojej babci mojej, i do swojej córki, czy mojej mamy. Najbardziej, moje kochane, kocham Boga, potem ojczyznę, a potem was. To był taki pan. Także teraz ta walka genów z jednej strony, genów z drugiej strony, która się w twoim mózgu toczy. I co wybierzesz? Ja powiem wam taką jeszcze rzecz śmieszną, że ja bałam się, że zwariuję, bo to się łączy z, prawie z wariactwem, te wszystkie rzeczy, zwłaszcza po alkoholu, to tam się w tym mózgu dzieją. Tam buzuje to wszystko, te wszystkie szatany tam się
9: najnowsze
3: ścierają.
9: Badania mówią o tym, przepraszam, że wtrącam, ale to tylko wtrąc, że nawet wywołują mini udary w mózgu. Alkohol po prostu.
3: Pękają małe naczynka, bardzo prawdopodobne. Ja pamiętam. Nawet tak, ja podobno pamiętam sobie, wiązałam rzemień taki, żeby głowa nie pękła. Także demony szalały bardzo. I wtedy pomyślałam sobie, że właśnie, że te demony to tylko jedna osoba może zniszczyć, bo ja nie dam rady. Także to i tutaj trzeba mieć taką pokorę i taką skromność, powiedzieć, no nie dam rady, no jestem za mała, jestem tylko człowiekiem, nie? A skoro Bóg mnie rozumie, bo też przez jakiś czas był człowiekiem, tak? Więc to wszystko razem się ze sobą łączy. I teraz jeszcze polubienie siebie. Jest tak, że bardzo często często mi się zdarza, bo Boże, ten ktoś ten okropny, taki. A potem mówię tak, no ale przecież Bóg go kocha. To ja go też mam kochać. Bóg mu wybacza, to ja też mu wybaczę, nie? Czasami człowiek by na chodce wziął i... Kiedyś miałam taką, napisałam taką odezwę do Putina. Ona jest w internecie. Na samym początku wydawało mi się, że coś zdziałam, chociażby tak wirtualnie. I napisałam taką odezwę, no jest, nie wiem, musisz też przeczytać. I ludziom się to bardzo podobało, to miało tam jakieś niesamowite ilości odsłon. I potem miałam w kościele jakiś występ i mówię tak, no tak, no i co? Przebaczylibyście takiemu Putinowi? A jakaś pani się wyrwała, powiedziała, nie! Tam z boku. A ksiądz? Bo też był ksiądz w pierwszym rzędzie na tym koncercie. No tak. Także niesamowite to było z tym przebaczeniem i z tym.
2: No przebaczenie też bardzo trudna rzecz. Najgorzej to chyba jest samemu sobie przebaczyć pewne błędy.
5: No.
2: Z tego mi się wydaje, że jeszcze tak jak my komuś albo ktoś nam ma coś wybaczyć, to jeszcze tak łatwiej. Ale właśnie być miłosiernym i umieć samemu sobie przebaczyć, to jest chyba największa sztuka.
9: Właśnie chciałam spytać Cezarego, bo jego historia jest przerywana, bo właśnie skończyliśmy na samoprzebaczeniu i takim pogodzeniu się ze sobą. Jak jest teraz, Czarek? Po prostu chciałabym, żebyś opowiedział, jak to teraz widzisz.
5: Znaczy, myślałem o tym w sumie dzisiaj, jadąc z przystanku Stare Miasto na Park Praski. Przede wszystkim teraz to nazwałem inaczej, nie jako moją głupotę, niedolę, a to, że jest o mnie walka. Po prostu. Mm-hmm. I trzy słowa miałem na karterce wypisane: akceptacja, zrozumienie i przebaczenie. No chyba ta droga jest troszkę dłuższa. Jestem na razie raczej na zrozumieniu. Oddzielam raczej w miarę już normalnie myśli. Oczywiście zdarzają się czasami wybrzuszenia.
3: Ale to piękne, co mówisz, że ja to samo czułam. Wiesz, że o mnie toczy się walka między dobrem a złem. I to jest ważne. I trzeba pomóc dobru po prostu.
5: Ostatnie wydarzenia mi to dobitnie
9: bardzo
5: pokazują.
9: Bardzo to mądre.
2: Tak, no, wbija w krzesło.
9: No, każdy z nas musi przyznać, że toczy się walka, nie? Jeśli tutaj siedzimy, moim zdaniem. Czarek, dzięki ci za to. To jest wspaniałe, co mówisz.
2: Sorry, wbija mnie w krzesło. Totalnie jakby podsumowanie tego. Piotrze, ja bym chciała zadać tyle pytanie, bo tak słuchasz tych wszystkich
6: słucham.
2: Tu wypowiedzi.
6: Dawaj.
2: I mam do ciebie pytanie. Kiedy ty zdałeś sobie sprawę z tego, że od fanu takiej zabawy przy używkach zaczyna być problem, że ta używka zaczyna po prostu kontrolować ciebie, twoje życie i to już nie zaczyna być życie dobre, pełne szczęścia, wolności, tylko właśnie podporządkowane czemuś?
6: Oj, dawno temu, wiesz, wydaje mi się, że pierwszą rzeczą taką kluczową to chyba jest to, kiedy moi znajomi zaczęli mówić mi, że faktycznie widać po mnie, że to robię. On po na myśli palenie marihuany. Widać po mnie, że jesteś zjarany na przykład, czy zamulasz, czy na przykład nie docierają do ciebie pewne sygnały, czy tam bodźce od innych osób ze strony tej zewnętrznej, ale też na drugim miejscu myślę, że na pewno to, że zwyczajnie ilości jakieś mniejsze przestały działać na mnie i zauważyłem, że więcej trzeba było skonsumować tego, niż żeby poczuć. Mm-hmm. Żeby poczuć ten stan odurzenia.
2: Okej, okay, a ty jak znajomi ci tak mówili, to od razu to przyjęłeś, czy to jest tak, że sam?
6: Absolutnie nie, właśnie to już było tutaj powiedziane, że takie wyparcia tego wszystkiego. Mm-hmm. No ale jak to? Nie, co ty gadasz za głupoty, to wydaje ci się, tak nie jest.
3: Jeszcze pomyślałam sobie, że jak człowiek jest myślący, to znaczy kombinuje cały czas coś tą swoją biedną głową. Myślę, że tutaj i Czarek, i Piotruś tam się kłębią różne rzeczy, to mają tak zwane mocne głowy. Ja miałam też mocną głowę. Czasami myślę, że idea, z jaką przychodzimy na świat, czyli ktoś nas chciał, nie wiem, żeby duchło, gdzieś to zostaje mimo ciała, no ale może są takie moje domniemania. Niemniej to jest tak zwana mocna głowa. To znaczy na początku wystarczy ci mało, a potem, ponieważ dalej myślisz, masz problemy, to musisz, żeby przestać myśleć, o, te dawki są coraz większe. Jeszcze chciałam być o czymś takim jak człowiek i sztuka. Początkowo jest tak, że ma się pasję, no i rzeczywiście nie.

0: Radio Praga.
1: Marku, bardzo pięknie, że napiję się, no to wtedy dopiero będę tworzył.
2: No tak, guzik trzeba zajarać. Jak się zajara, to tak. Wtedy jest największe...
1: Wena.
2: Wena, dokładnie.
3: To tak jakby człowiek chciał cały czas jeść wisienki, a nie ten tort, który jest pod tą wisienką.
1: Ale zobaczcie,
3: do tego dążyć. Tylko do balangi, zamiast do tej ciężkiej pracy.
1: Tak, dokładnie. No. Dokładnie. Od razu tak. Ale to też jest ta ambicja, tak, że będę coraz lepszy. I ponieważ, no wiadomo, że mózg musi odpocząć, muszę wyspać się, muszę, nie wiem, nałykać się nowych rzeczy, żeby coś z siebie wyprodukować. A jeżeli cały czas se... Ja na przykład raz to Czarek akurat oglądał u nas teraz, jak był na święta, śpiewałem piosenkę Pieprzyć szkołę rockową taką.
4: Odesłałem to od razu ludziom.
1: Tak, i po prostu w glanach w tym. I pamiętam, że jak się śpiewałam z takim zespołem, z gitarami, to byłam tak wykończona po tym, że sobie się, kurczę, nie dziwię się, że jarają, bo to jest taki wysiłek, że jeżeli tego jest za dużo, dzień w dzień, czy tam po dwa, czy po trzy koncerty, no to po prostu organizm ma swoją wyporność. I tutaj trzeba ciągle pytać siebie, czy ja dam radę, czy to jest dla mnie, czy... tak głęboko, tak? Czy dam radę, żeby jednak wpuszczać, żeby coś zobaczyć, coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć i dopiero przez siebie to przepuścić, a nie wymagać, żeby codziennie coś napisał i tak dalej. To są bardzo warto dbanie. Ja teraz nawet sobie czasami teraz wyobrażam, wyobraźcie sobie, że wyjmujecie swój mózg z głowy, bierzecie go w ręce. To jest galaretka, to jest coś tak bardzo delikatnego, a my tam pakujemy taką sytuację straszną nieraz. A ten mózg po prostu musi odpocząć, musi odetchnąć. Zresztą też są i programy na ten temat, niemniej to jest dosyć ważne. I to, co ty powiedziałaś też, Aniu, że tam mogą popękać te wszystkie, to, no bo on biedny, to wszystko. I my tego nie widzimy, bo widzimy swoje ręce. Jak ja mam w rękę, na przykład, ja waliła codziennie młotkiem, to wiadomo, pękłaby kość, nie? Ale w mózg nie widzę tego.
5: Mózg to jedno, ale też jest, słuchajcie, coś takie jak dusza, jak serce. I ta droga, rozum, serce, nie? Kłócimy się o to i w sztuce, i w rozmowach, i w związkach, i w rodzinach. Myślę racjonalnie, co czujesz i tak dalej. I dla mnie uzależnienie z jednej strony niszczy nas fizycznie, ale też zastępuje nas. Powiedziałaś, że zabiera wolność. Ja bym powiedziała, że zabiera w ogóle życie. Nie? Bo nagle jak nie zapalę, to nie zafreestyluję, to nie zagram dobrze, to nie będę pewny siebie. Jak się nie napiję, to nie zagram dobrze w teatrze. To za bzdury, nie? Dajemy się oszukać. To jest wielkie kłamstwo. Teoria spiskowa po prostu dziejów. Że my czegoś nie potrafimy i że bez tej substancji to będziemy zerem.
3: Jak opętanie po prostu, że tak. Ta substancja musi być, żeby żyć.
5: A to jest nieprawda. No. Nie jesteś zerem, nie? Ta substancja, to uzależnienie, toksyka, bo nie tylko od substancji jesteśmy uzależnieni, ale właśnie od komórek, od hejtu, od przemocy. Miałam ostatnio, słuchajcie, taka anegdotka szybko, jestem sobie na imprezie i przychodzi typ do nas i się czepia i widać, że on chce kogoś pobić. Ja mówię, stary, ty tego potrzebujesz? A on, tak, ja tego potrzebuję. Ja się wtedy lepiej czuję. On jest już tak po prostu, walczy po prostu tam w jakiejś klatce czy tam innych, nie? Doszliśmy do tego, że kompletnie w siebie nie wierzy. Jak z nim siadłam i go po prostu rozbroiłam paroma pytaniami, nie? Ale po co ty to robisz? A wiesz, że ja się boję przemocy, a zawsze taki byłeś, a twoje dziecko to widzi. Doszliśmy do tego, że tak naprawdę on się czuje zerem i to mu daje. On myśli, że wtedy jest facetem. I w zasadzie każde uzależnienie nam to robi.
1: Znaczy nigdy nie staje nagi przed lustrem. Przed lustrem kiedyś trzeba stanąć nago, niezależnie od wieku. Tak. Bo to, jest, to jestem ja. I takiego siebie mam lubić. I to jestem właśnie ja.
5: I to jest wiesz, że wprawdzie ciężko jest stanąć. Nie?
1: Bardzo. Ale o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Wiara i maska. Pierwsza rzecz, wiara. To znaczy te wszystkie narkotyki, wszystko zastępuje Boga, bo nie wierzę w siebie, bo... A tutaj jest coś takiego, ja teraz łapię się na tym bardzo często, od kiedy weszłam na tę drogę, jest naprawdę bardzo fajnie. Krótko mówiąc, mętłowato. Mam wspaniałą przyjaciółkę, która też tutaj siedzi z nami, która się mną opiekuje, której, oczywiście gdybym dalej piła, myślę, żebym ją straciła już po kilku tygodniach. Jestem w stanie ją docenić, może też nie do końca. Niemniej idę taką jasną drogą i na przykład znowu miałam taki, o Boże, kochany, kądze to ja się

0: pomylę, bo nie wiadomo, co będzie. No i sobie siedzę i śpiewam, i tak już zaczynam panikować, już się zaczynam tutaj. I tak czuję, wyobrażam sobie najprawdopodobniej, że jest Pan Jezus, który mi kładzie ręce na ramionach, całuje mnie z tyłu w głowę, taką mam tego. I mówi, no widzisz, no i dajesz radę, albo coś takiego. Ale to nawet, czy wyobrażam sobie, czy nie, ja czuję taką energię, która mnie prowadzi, tak? To, co o tym powiedziałeś, walka się stoczyła, łeb został ucięty hydrze, mówię teraz o szatanie. Tak się wycofał rakiem i spadł z hukiem. I teraz ja idę taką drogą, ja czuję tę opiekę, tak? I mimo, że mam czasami takie zwykłe ludzkie właśnie nerwy, co o Jezus kochany, nie dam rady, to nagle, proszę bardzo, i się wszystko nagle pięknie układa. Myślicie, że dzisiaj znowu byłam taka wypoczęta, a wszystko mnie strasznie boli, bo taka pieprzona pogoda, za przeproszeniem. I sobie myślę, Boże, co ja tam będę gadać? Przecież ja jestem taka zmęczona, ja nie wiem, jak to wszystko będzie. Proszę bardzo, jest, tak? Dlatego, że to jest właśnie, to Jezu, ufam Tobie, czy Boże, ufam Tobie. Że ja marny, przepraszam, tak powiem, marny proch, marny człowiek, biedny, zahukany, bolący, uzależniony i tak dalej, ale ja mam opiekę. Niech trzeba jej zawierzyć i trzeba się, mało tego, jeszcze jest jedna rzecz. Teraz powiem o maskach. Podobać się Bogu. Robić tak, żeby się podobać Bogu. Jedna z biografek Jana Sebastiana Bacha napisała, że dlatego był takim wspaniałym kompozytorem, że tworzył dla Boga. Bo jeżeli my tworzymy dla ludzi, oczywiście dla ludzi też, wiadomo, ale że tak, wiadomo, i Ksiński powie, Celiński, o Jezu, ona stara, niech ona już się, niech ona nie śpiewa. Drugi powie, no nawet nieźle śpiewa, że o Jezus, kiedyś miała lepszy głos, teraz to na coś tam szepcze, to bez sensu. Także, natomiast jak ja wychodzę na scenę, zresztą jak się nie przeżegnam, to potem gdzieś tak pokryją mu, żeby ludzie nie widzieli, coś tam sobie znaczy znak krzyża, żeby jednak to przeżegnanie. To ja się podobam Bogu, to ja wiem, co ja chcę zrobić, tak? Jakie tematy chcę poruszyć, co ja chcę siebie dać dobrą energię. Ludziom zresztą też. Niemniej ten adres jest bardzo, bardzo ważny, żeby się podobać Bogu. O ile oczywiście na tyle, na ile człowiek może. I teraz maski. No to jest też moim zdaniem nauki, przekleństwo też straszne. Zakładanie masek. Przecież znacie taki program Damy i Wieśniaczki. Jest taki program Damy i Wieśniaczki. Zamieniają się dama z wieśniaczką. Czyli dama idzie do obory i tam łajno przerzuca, a wieśniaczka idzie w luksusy. Jak się okazuje potem, przeważnie wszystkie damy są nieszczęśliwe. Mają porobione botoksy, Bóg wie co tam jeszcze na tej twarzy. Są samotne, czasami mają jakiegoś tam przyjaciela, ale generalnie to wszystko są samotne. Natomiast te biedne, czasami nie do końca zębne, czy bezzębne, biedne, umęczone, brzydkie bardzo często, starane życiem, mają normalnie męża, którego kochają, dzieci, zwykłe, proste życie i są szczęśliwi. Ja teraz mówię o czymś takim, że bardzo często...
1: Znowu wracamy do tej biedy właśnie, nie?
0: Tak, i to nakładanie masek, tak, że już... Ta maska...
1: Ta bieda.
0: To jest masę przykładów. To jest z największych nazw, to jest Michael Jackson, którego maska właściwie zabiła, można tak powiedzieć, bo przecież śliczny, czarny, cudowny murzynek, no. Ale chciał być biały, tak? Druga Marilyn Monroe, która myśląca osoba, która sobie nałożyła maskę, że ona będzie głupia tak do końca życia. I teraz nie stać się niewolnikiem swojej maski. Jeżeli czuję, że ta maska mi ciąży, to ja wtedy muszę się wycofać, tak? Muszę zrobić coś innego. I żeby nie wrosło to w twarz i nie zmieniło mojego charakteru. Mm. Przecież te wymalowane bardzo kobiety, nadmuchane w tej chwili, no to jest jakieś chore po prostu. I one udają, że one są młode. Owszem, kiedyś by to przeszło, a teraz wchodzisz w internet, patrzysz, pani ta i ta, lat 65, nadmuchana. No nie ma, to bez sensu. I ona to potem musi niestety to powtarzać.
1: A to jest forma nieakceptacji. I z kolei braku jakby wyparcia śmierci, przemijania. Dla mnie zmarszczki to jest historia naszych emocji. Ludzie się marszczą na wesoło, nie są tacy, do których się od razu uśmiechasz, bo mają taką rozpromienioną twarz, a niektórzy mają po prostu twarz tak...
2: Zmęczoną życiem.
1: Zmęczoną, złą, wkurzoną. Wydaje mi się, że ludzie uciekają od rzeczywistości śmierci i starości, która w każdym wieku można spieprzyć rzeczywistość i każdy wiek jest po coś, jest piękny i to wszystko jest naturalne. My cały czas z tą naturą walczymy, czy w nas, czy dookoła i kiepsko to wychodzi, no i się w ogóle nie uczymy, no walimy tą głową w tą ścianę, licząc, że ona w końcu runie i prędzej stracimy głowę, no ale do nikogo to nie dociera, nie? Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tej wiary w wychodzeniu z uzależnień. Ostatnio miałam rozmowę tutaj z naszym terapeutą, psychologiem, który nie jest wierzący i powiedziała mi ona właśnie, że zauważa, że jak ludzie są wierzący, to o wiele łatwiej wychodzą z traum, uzależnień, w ogóle z problemów psychicznych, z problemów życiowych, z kryzysów, że ona jakby nie wierzy w Boga, ale bardzo to podziwia i szanuje, bo widzi po prostu statystycznie, jak to wygląda, jakie jest podejście, jakie jest otwarcie na prawdę, nie? O sobie, o tym uzależnieniu i że osoby, które są wierzące, naprawdę o wiele szybciej zaczynają rozumieć, przebaczać, mówić o pewnych sprawach, nazywać pewne rzeczy, nie? To taka ciekawostka po prostu, absolutnie abstrahując od
2: naszych... Aniu, bo powiedziałaś właśnie teraz o tym, że ludzie sobie nie zdają sprawy, prawda, ze swojej śmiertelności trochę.
1: No.
2: Ja mam do ciebie takie pytanie, kiedy ty sobie zdałaś z tego sprawę, że faktycznie ten świat przemija względem swojego uzależnienia? Kiedy ciebie tak to tąpnęło, że kurczę, faktycznie tyle się dzieje?
1: Wiecie co? W ogóle mnie to nie tąpnęło. Jeśli chodzi o moje uzależnienie, to zaczęło się, jak byłam też, jak Cezary, nie? Jakoś w gimnazjum byłeś. No, to jest 7 klasa, tak?
3: Tak.
2: No, to
3: no,
2: ja coś tak takiego.
1: Ja tak samo. Zaczęłam od winiaczy, alkoholu i tak dalej. Narkotyki. Byłam nawet dealerem przez chwilę na studiach. U mnie powodem tej rzeczywistości, bo jak się, wiecie, przerabia uzależnienie, już się nie jest, to tak jak Stasia powiedziała, że u niej to była ambicja, u mnie to było odrzucenie. Koszmarne odrzucenie, po prostu przez choroby, których doświadczałam, bo nie mam włosów od 5 roku życia, w związku z tym jestem z małego miasta, na Podhalu, Nowy Targ. I po prostu byłam... odrzucana, nieakceptowana, marginalizowana do osoby, która ma AIDS, do osoby, która wypiła jakieś detergenty, która jest eksperymentem. Do tego moja babcia miała schizofrenię, więc się im to kleiło, że popieprzona rodzina. Moi rodzice artyści, moja mama aktorka, tancerka, mój tata malarz, oboje pszit, nie? Wiadomo, jak to z artystami jest, więc wszystko się tutaj kleiło. Z drugiej strony w rodzinie tak samo sztafeta pokoleń, alkoholizm zeżarł od strony mamy w zasadzie większość ludzi, mojego dziadka. Mama też na to chorowała, bo jest to forma choroby, opętanie, różnie to można nazwać. Gdzieś byłam kompletnie sama. Nie? Moi rodzice nie udźwignęli, no jak to artyści mają, spora część z nich ma narcystyczną osobowość, myślą o sobie, są niedojrzali, no i niestety gdzieś tam mnie zostawili, nie poradzili sobie, mimo wielkiej miłości, nie, po prostu sobie nie poradzili. I ja taka sama próbowałam sobie w ten sposób poradzić, że uciekałam od rzeczywistości, nie, chciałam stworzyć własną. Więc tutaj grzyby, kwasy, marihuana, plus alkohol, który bardzo lubiłam. Nagle się okazało, że jestem lubiana, bo poszłam w dziewczynkę, która jest niegrzeczna, nie? Która rozrabia, która robi szum, robi super imprezy.
2: Czyli założyłaś, nie? Maskę.
1: Tak, założyłam maskę, zyskałam nową tożsamość. Mhm. Bogu powiedziałam, że sobie sama dam radę i spadaj na drzewo, bo wiedziałam, że on jest od zawsze, nie? Jestem z rodziny ludzi wierzących. Obraziłam się na kościół, który widziałam tylko w tej perspektywie, która oczywiście istnieje, tego złego kościoła, pedofili, księży, którzy dorabiają się na ludziach i tak dalej, nie? I bardzo mi to wadziło. I tak se żyłam, no. Do momentu, kiedy Bóg zaczął o mnie walczyć. Nie? I to były, na przykład dostałam gruźlicy, wylądowałam w szpitalu na 6 tygodni, jak miałam 21 lat. I tam pierwszy raz zawołałam do niego, nie? Tak naprawdę. Oczywiście on mnie uzdrowił, bo mówili, wysłuchał mnie, bo miałam być tam 6 miesięcy, byłam 6 tygodni. Pani ordynator do mnie powiedziała, słuchajcie, że ona nie wie, co się stało, ale ja jestem zdrowa. Nie? I mogę wyjść. Aha. I oczywiście Ania wtedy była na tyle gotowa, że jak wróciłam w Krakowie do swojego mieszkania, to zrobiłam wielki melanż. Nie? Imprezę kurna tygodniową. Nie? Czy tam ileś, nie wiem, ile ona trwała. No ale tak się odwdzięczyłam Panu Bogu za jego łaskę. I to jeszcze trochę trwało. A potem ja nazywam to właśnie ten spacer, który Czarek odbył. Stasia też o tym mówiła. Nazywam pustynią. Czasem samej ze sobą. Tak, i tą pustynię przeżywałam rok i wtedy na serio się nawróciłam. Poszłam do spowiedzi, wyspowiadałam się. To było w ogóle bardzo ważne i niesamowite doświadczenie, bo ksiądz, który był w konfesjonale, on w ogóle wiedział, kim ja jestem i mówił do mnie, co ja zrobiłam. Ja nic nie mówiłam, płakałam. I od tamtego momentu...
0: Ale znał prywatnie w ogóle ciebie? Nie.
1: Nie.
0: Bo wiedział jakby z góry.
1: Co ciekawe, to był kościół, w którym byłam chrzczona w Krakowie, dom u Dominikanów na Freta. Tam moi rodzice wzięli ślub. Bardzo ważne miejsce dla mojej rodziny.
2: No.
1: I od tego momentu zaczęło się moje realne zdrowienie. Trwa do dzisiaj, bo mi się zdarza zajarać, zdarza mi się napić. Mam w sobie coś takiego, że chcę dwóm panom służyć czasami, że czasami jestem w tym rozkroku, mimo że ogromnie o to walczę i to już nie jest picie pod tytułem uciekam, pod tytułem przytulam siebie, użalam się nad sobą. Myślę, że teraz alkohol dla mnie, nie mam tak jak ty, Stasiu, że w ogóle nic, nie? Mam tak, że jest dla ludzi i mogę się napić piwka i mogę nad tym panować, bo szanuję swoje życie, ponieważ rok temu, i to już koniec, ja wiem, że gadam dużo, ale jakoś się to powycina. Rok temu dostałam udaru mózgu.
2: No.
1: Przez 3 lata chorowałam, lekarze w ogóle mnie nie zdiagnozowali przez te 3 lata. Byłam 7 razy w szpitalu, szukałam specjalistów w ogóle wszędzie, nie?
2: No ja to tradycyjnej, pamiętam. Po prostu tak, masakra.
1: Medycynie, u chińskich lekarzy jakiejś, w medycynie chińskiej. Nikt mi nic nie powiedział, nikt tego nie zdiagnozował, co się tak naprawdę ze mną dzieje. Dostałam udaru w tym szpitalu, jak mnie zawieziono na górę, mówiąc mi, że mam niedokrwienie w mózgu, 2 centymetry. Zostawili mnie w izolatce z takim przyciskiem i powiedzieli do mnie, że jak zdążę, to żebym dała znać, mdleję czy coś, nie? Ja wtedy w tej izolatce przeżyłam całe swoje życie. I na zasadzie właśnie tego odrzucenia, tego jak bardzo siebie hejtowałam, to co ty Czarek, że nienawidziłam siebie, chciałam umrzeć, mówiłam do wszystkich, tak, że jestem beznadziejna, że w ogóle do niczego się nie nadaję, że mój śpiew jest beznadziejny, że ta fundacja jest beznadziejna, że moje całe życie jest do bani, że jestem złą mamą, zastępczą, nie? Miałam w sobie to, taką nieuzdrowioną ranę, bo tak naprawdę czekałam, aż mama i tata powiedzą, że jestem super. I od nich byłam też uzależniona i od tego, żeby zasłużyć na miłość. I nagle, wiesz, się dowiedziałam w tym pokoju od siebie i ta łaska spłynęła z góry, bo się modliłam do Boga, żeby mnie tak nie zabierał, żebym nie umierała w taki sposób, nie? W jakiejś izolacji obskurnej sama. I po prostu zrozumiałam, czym jest miłość, kim ja jestem, co ja tu robię. W pewnym momencie podziękowałam za tą izolatkę. Dzięki ci, Boże, nie? I zrozumiałam, jak bardzo nie doceniałam tego, co robił Bóg, co robiłaś ty, Cezary i tak dalej, nie? Kogo ja w ogóle mam, jakie mam talenty. Spojrzałam wprawdzie na to, kim jestem i co się tak naprawdę wydarzyło, czemu mnie Bóg powołał w ogóle do tego wszystkiego, nie? W ogóle wszystko, nie? Jakby ja potrzebowałam, kurde, udaru mózgu, żeby zaczaić.
2: Ale
1: nie?
2: W ogóle jakie to jest straszne,
1: jest
2: że taka mała rzecz jak przytulenie od rodzica może spowodować taką tragedię po prostu na wiele lat. To jest bardzo straszne, jak się o tym myśli. No bo to gdzieś tam jak teraz sobie o tym pomyślisz, miałabyś mnie przytulić. No to jest tylko przytulas, prawda? To jest tylko powiedzenie, dobrze, że jesteś. Ciebie to nic nie kosztuje. Ale jeśli nie usłyszysz tego od odpowiedniej osoby, to naprawdę może zniszczyć ci życie.
1: Wiecie,
2: to jest straszne.
1: Zło nie istnieje z brakiem miłości. Tak jak ciemność nie istnieje, jest brakiem światła. Nie? Mam tutaj ciemność. No, Po prostu nie jestem w stanie zarazić całego pokoju ciemnością, trzymając dłonie w taki sposób, że jest tam trochę ciemności. A odwróćmy sytuację. Jest ciemny pokój i mam świeczkę. I ta świeczka pokonuje ciemność, bo ciemność nie istnieje. Jak wprowadzam światło, nie? I to samo jest z miłością. Nie? Zło nie istnieje, jest tylko brakiem miłości w naszym życiu gdzieś po drodze. Nie? I my zaczynamy utożsamiać się z tym brakiem i tam jesteśmy, bo zranienia nas zatrzymują w czasie. Zauważcie, że jak zaczynamy doświadczać tego samego zranienia, odrzucenia, na przykład Piotr jutro mi powie, że odchodzi z zespołu mojego, odrzuci mnie po prostu. No to ja jak nie mam tego uzdrowionego, to wrócę tam i będę to przeżywać, jak bardzo jestem beznadziejna, jak nie zasługuję. Dlatego tak ważne jest wrócić do tych braków, do tego zła, stanąć w prawdzie, przebaczyć sobie i zaprosić miłość. Nie? Zaprosić miłość do siebie, do ludzi, do Boga. Nie? Oczywiście my tutaj nie namawiamy, nie? Ktoś nie jest wierzący, absolutnie szanuje, słuchajcie. Tylko, że jest ciężej.
0: Jest ciężej. Ale też zdarza się, że ludzie wierzący nie są wcale tacy dobrzy dla ludzi drugich, ludzie, którzy nie są wierzący, są po prostu dobrymi ludźmi, więc to też się zdarza.
1: Tak jest, zgadzam się absolutnie.
3: Ja też,
4: ja tak samo.
0: Natomiast tutaj jest, dlatego właśnie mój dziadek mówił, najpierw kocham Boga, potem ojczyznę, potem was. To, że rodzice są tacy, ale to przecież nie oni są tym głównym adresatem. Oni są gdzieś tam po drodze, urodzili nas, ale ta idea, dusza pochodzi z góry. Także ta miłość. I ja gram taką postać w sztuce Grace i Gloria. I w pewnym momencie taka młoda przyjeżdża do mnie. Ja już gram taką osobę z chorą, którą właśnie z hospicjum już powiedzieli, do widzenia, jak pani idzie do domu umierać. I przychodzi właśnie z hospicjum taka młodsza osoba. No i zaczyna się opiekować. Grace jest taką dosyć, taką bardzo silną kobietą, starą taką, ale taką. I w pewnym momencie, no pani tak tu sama mówi do niej, do tej Grace, tak samaś tu siedzi bez telefonu. A Grace mówi, ja nie jestem sama, jest ze mną miłosierny Bóg. To jest taki, ale a propos też twarzy, nie? Ja coś tam też próbuję takiego napisać, ale dla mnie twarz, taka właśnie starsza twarz, to jest jak kora drzewa. Kora drzewa jest piękna. I jeżeli widzimy czasami takie plemiona gdzieś są, że widzimy taką twarz, która jest porana rzeczywiście, jak pieczarka albo jak kora drzewa, ale oczy na przykład się uśmiechają i są pełne miłości. Ta twarz jest wtedy piękna. Uśmiech jest piękny. Także
2: to
0: tutaj
2: oczy to odzwierciedlenie duszy.
3: No, żartuję, że podobno mam piękne oczy, tak słyszałem, więc jak jest taka analogia, no to...
0: No właśnie chodzi o to, żeby tych oczu nie stracić, tak? To znaczy, żeby
3: alkohol odbiera wzrok.
0: No, żeby rozwijać duszę, tak? Że tylko to jest tak naprawdę ważne. Dlatego są też te wszystkie cierpienia, bo to wszystko hartuje duszę, która... ciało naprawdę już przestaje być ważne, bo tylko ta dusza w końcu... pofrunie lub nie pofrunie, więc to trzeba tę duszę jakby ukształtować, czyli myśleć o tym. I wtedy też zaczyna się kochać siebie, bo tak jak na ciało, wiadomo, że jeżeli jest ten napęd, jest ta dusza, to i to ciało nawet czasami troszeczkę utykające, ale idzie do przodu, jeżeli jest ten napęd tej wiary, miłości.
1: A propos oczów, to pamiętam, to we mnie utkwiło do dzisiaj, jak byłam na studiach. I wtedy paliłam codziennie, brałam piguły, w ogóle masakra, nie? I przyszłam na uczelnię, byłam tam rzadkim gościem. Koleżanka do mnie mówi, Ania, ty masz martwe oczy, nie? Martwe, nie? Bez życia. To też jest ciekawy aspekt właśnie uzależnienia, jak on bardzo z nas wysysa, nie? Jak wampir po prostu. Życie, radość, duszę.
2: Duszę zastępuje demon w tym momencie.
0: Dokładnie. Dawanie siebie. Ja pamiętam, że strasznie lubiłam się zawsze wymądrzać. Taka byłam mała, dosyć gruba. I tak pamiętam, były takie lekcje baletu. Chodziłam na taki balet, ale strasznie się wstydziłam kręcić te piruety, no bo byłam taka dosyć pękata. Babcia mnie utoczyła potem, która mnie wzięła tam, jak byłam taka dosyć chuda i biedna, zabiedzona po wojnie. Więc wtedy sadzałam wszystkich i opowiadałam im bajki. I w ogóle strasznie lubiłam tak się wymądrzeć, taka być właśnie pomocna. Ty taka, to ja ci powiem to. Oczywiście, kiedy był problem z alkoholem, no to ja potrzebowałam bardzo pomocy. Nie mogłam siebie dawać. I teraz jest coś takiego, że ty, Aniu, tak to czuję, nie? że i teraz już wiem po wielu latach, że lepiej kochać niż być kochanym. Bo jeżeli ja, nawet nie ma nikogo, to, ale ja jestem z moją miłością, daję temu, daję tamtemu, ja to dostanę za chwilę, jeżeli nie od razu, to dostanę tę miłość. To, co ty zrozumiałeś wtedy w tej izolacji, że przecież jesteś kochana, potrzebna i ważna. To jest niesamowite. Ja też mam to uczucie, że jakby pracując, nie? Czy po koncercie, kiedy przychodzą ludzie do mnie, którzy dziękują mi za to, tak? Że im daję siebie.
2: No, my w fundacji mamy takie nasze motto: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.
0: Dokładnie.
2: I tak, bardzo się z tym zgodzę. Tak jak tu właśnie Ania też mówi, że też przecież musiała zawalczyć też tak naprawdę o siebie, żeby móc dawać siebie potem swoim dzieciom, prawda? Ty, pani Stasiu, też musiała pani o siebie zawalczyć, żeby móc siebie właśnie dawać.
0: Ale też jest takie niesamowite, że jak człowiek siebie daje, to dostaje prawie w tym samym momencie z powrotem taką samą energię.
2: Podwojoną dawkę.
1: Znowu nawet o wiele większą, nie? Mhm. Mi wielokrotnie ludzie mówili, ojej, jakie to wspaniałe, że tak prowadzisz tą fundację i tak się spalasz i tak wychowujesz tą Anię, tą Weronikę. Wzięłaś do siebie dzieci z ulicy. Ty to jesteś aniołem, jesteś taka sraka. Ja to absolutnie doceniam. Dziękuję bardzo. Jakby odpowiadałam, że słuchajcie, ci ludzie, to miejsce, te dzieci w domu dały mi wielokrotnie więcej. I dobro wraca po prostu wielokrotnie większą rażącą siłą niż my dajemy. Pomaganie tak naprawdę, bo ludzie uważają, że nie wiem, wielka orkiestra czy pożyczenie komuś pieniędzy to jest pomaganie, nie? Nie, pomaganie to jest wyjście ze strefy komfortu, to jest poświęcenie. Służba drugiemu człowiekowi, nawet jak tego nie chcemy, nie lubimy, mamy inne sprawy, to jest rzucenie i poświęcenie czasu komuś innemu. Słuchajcie, warto, naprawdę to jest ogromna siła, bo poprzez dzielenie tak naprawdę miłość się mnoży i to w zaskakującym tempie.
2: Nasza zasada fundacji.
1: Matematyka miłości, tak jest.
2: No. Ja bym tak chciała jeszcze wrócić do tematu. Piotrze, Anna wspomniała o tym, że właśnie uzależnienia często maskują jakąś traumę, prawda? I chciałam się spytać, czy ty znasz swoją traumę, jaką ty możesz maskować? Jaką traumę maskujesz z uzależnieniem?
4: Bardzo trudne pytanie. Musiałbym się zastanowić trochę się głębiej i dłużej nad tym. Może swoją niepewność na przykład? Często jest tak, że zamykam się w domu po prostu, sam ze sobą i odpływam w swój świat. W taki sposób. I to, o czym wcześniej Ania mówiła. Nie ma Boga, nie ma znajomych. Tam się róbcie, co chcecie. Mnie nie ma. Walcie się, ja jestem u siebie w domu i odpływam. Ale też wydaje mi się, że im dłużej jestem trzeźwy, to już tak nawiązując do sytuacji z Bogiem. Ja wierzę w Boga. Mam coś takiego, że im dłużej jestem trzeźwy, tym bardziej czuję, że ten Bóg jest trochę bliżej. Bo mózg jest zadymiony tym wszystkim i jest taki grzyb wisi trochę nade mną. Im dłużej jestem trzeźwy, tym bardziej po prostu jestem otwarty i mam coś takiego, że czuję, że ten Bóg jest i że jednak czuwa nade mną, że walka trwa właśnie w tym momencie, kiedy tutaj jestem. Mhm. I chyba tak to jest. Wydaje mi się, że niepewność swoją maskuję, ale to już jest trochę inny temat. Musielibyśmy się bardziej chyba zagłębić w jakieś tam różne psychologiczne rzeczy związane ze mną.
0: Jeszcze a propos też i Piotra, napisałam taką piosenkę, nawet jeżeli będziesz bogaty i kolor życia miał złoto-srebrny, nic ci to nie da, szczęście ominie, jeśli nie będziesz czuł się potrzebny.
1: Ale się teraz zrobiło.
2: Piotrze,
4: ale tak
2: czy
4: jest.
2: Czujesz się potrzebny?
4: Tak, jak najbardziej. Czuję się potrzebny. Chociaż też nie zawsze. Czasami też są takie myśli, że gdyby mnie nie było, to co? To nic by się takiego nie wydarzyło. Czuję się potrzebny, bo nie wiem, bo myślę o tym, że w przyszłości może założę rodzinę kiedyś. Więc dla kogoś chyba jestem potrzebny. Jestem potrzebny dla swoich rodziców, bo wiem, że w przyszłości kiedyś moim obowiązkiem będzie to, żeby się nimi zaopiekować, tak jak oni się opiekowali mną, jak byłem mały. Pomogli mi w moich różnych życiowych zawirowaniach. Dla mnie to jest po prostu obowiązek. Więc dla nich czuję się potrzebny. Jeszcze, chyba tylko dlatego.
0: Że będziesz się komuś czuł potrzebny, tak. Bo Dobrze jest chyba, poczekajcie, zacznę od tego, że oglądałem już taki film swego czasu, że mężczyzna miał szczura, którego hodował sobie. To był przepiękny film. On też szczur był bardzo oswojony, on go głaskał, dawał tego. To znaczy co? Czuł się jemu potrzebny, bo to jest to mniejsze stworzonko. Ja napisałam też taką piosenkę Weź psa. Jeżeli właśnie jesteś sam w nocy, tam się boisz tego, weź psa. On cię uczłowieczy i tak dalej. Rozejrzeć, znaczy wyjść właśnie ze strefy komfortu, rozejrzeć się dookoła. Jest tyle biednych zwierząt, osamotnionych, nawet takich już troszkę starszych, w schroniskach. To jest nieprawdopodobne, czym... I teraz tak, Piotruś, no Jezu, nie chce mi się wdać. Ja tu... Siusiu kupa. Muszę wyjść. Idę na spacer. Wyszedłem. Aha, kosmos, niebo nad głową, już jest lepiej. Bo to jest ważne, spotkać się z kosmosem. Czyli wyszedłem z domu. Wysikał. Nagle, o Jezu, ma sraczkę, trzeba iść do weterynarza. Coś tego. W każdym razie... I teraz tak, to małe zwierzę jest kompletnie zależne od ciebie. To i stwarza, dajesz i dostajesz. Dostajesz bezinteresowną, genialną, tak cudowną miłość. Więc polecam, to nie musi być, to może być kotek też, bo to też jest. W każdym razie jest żywe stworzenie, nie martwe przedmioty. Kiedy też o moja kochana Sunia Tekla, ja wróciłam do domu, mówię, a po co mi to wszystko, te meble, to po co mi to wszystko, po co to jest? A po co ta działka, którą mówiłam, żeby Tekla miała gdzie biegać? Wróciłam z powrotem do szpitala, gdzie leżała moja Sunia Tekla. Niestety odeszła i prawie natychmiast wzięłam następne zwierzątko. Wtedy zrozumiałam, że nie, że ostatni pies, dopóki żyje, będę pomagać, będę starać się pomóc. I wzięłam 9-letnią Sunię, która była szczęśliwa. Bardzo często ludzie darowują te ostatnie lata takim pieskom. Także to jest niesamowite. I tutaj to bycie komuś potrzebnym, znaczy ja dam miłość i ja ją dostanę. Nie czekać, tak? Nie czekać, bo w tej chwili gdzieś tam w jakimś schronisku czeka na ciebie zwierzątko. Na ciebie, Piotrze.
4: Chyba muszę się zastanowić nad przyjęciem w takim razie.
0: Mam znajomego Mateusza, którego namawiałam przez ileś lat. Zwariował, wziął psa, potem drugiego psa, potem kota. Crazy po prostu. Mówi, dopiero teraz zrozumiałem, co ty do mnie mówisz. Też mieszkał sam. Także naprawdę polecam, bo to jest ten świat nasz, nie? To jest ta przyroda, to są te kwiaty. Trzeba to dopuścić do siebie, to życie. To jest życie, które dopuszczamy do siebie.
3: Ja tylko z cyklu, że to mam nadzieję, że mojej mamy zbyt go nigdy nie namawiałaś. Bo teraz są efekty odwrotne, mów Ania.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jak mówiłeś, że jesteś potrzebny tak rodzicom, jesteś potrzebny, tam jesteś potrzebny. Masz talenty. One też są potrzebne. Jest niesamowitym perkusistą. Ja mu ostatnio powiedziałam, że jak się poznawaliśmy, to było trochę lat temu, to bardzo go podziwiałam do tego stopnia, że, bo ja wtedy czułam, że w ogóle mój talent jest do bani. Ja to jestem takim amatorem, co tam próbuję plumkać, śpiewać coś, ale to w ogóle... I podziwiałam i wstydziłam się nawet podejść, nie? I pogadać. Teraz jest na odwrót. Piotr, jak zaczęliśmy razem grać, to powiedział mi, mam nadzieję, że ci tego nie zepsuję. To jest po prostu, wydaje mi się, że to ta niepewność i to, że gdzieś tam w tym sercu jest jakieś zranienie, to próbujesz, nie? Podbijać uzależnieniem, a jesteś potrzebny ze względu na talenty. Masz dziewczynę, która cię bardzo kocha, masz pewnie przyjaciół, nie? Pytanie, czy warto się rozejrzeć i sprawdzić, czy przyjaciele faktycznie nimi są. Czy otaczasz się ludźmi, którzy, bo skoro chcesz od nich uciekać, nie? To czy, dlaczego?
0: Ale to dziewczyna, czy coś, to są tacy jakby osobne byty, nie? To są, natomiast coś, co jest takie małe, no nie mówię o dziecku, bo to w przyszłości, nie? Ale coś, co jest takie małe i jeżeli nie weźmiesz na ręce, albo że nie wyprowadzisz, to, no, to będzie tragedia. Mówię o czymś takim, nie? Że to jest takie, co uczy też poświęcenia pewnego, że musisz się dźwignąć.
1: Ja tylko powiem, że perkusja i talent to w kontekście powołania, bo nas jednak Bóg do czegoś powołuje, daje nam talenty, są przypowieści na ten temat mnóstwo, nie? To też jest bardzo ważne, żebyśmy nie żyli pustką i my potrzebujemy wyzwań, potrzebujemy sukcesów i potrzebujemy realizacji powołania w naszym życiu. Jeżeli tego nie robimy, no to ten pojawia się brak, a ten brak trzeba czymś wypełnić.
0: Bóg dał talent. Dał talent i jeżeli dał talent, to trzeba go wykorzystać Ja też no, miałam moment, kiedy marnowałam tak siebie, nie? I to, było, i to było fatalne. Nie rozwijałam tego, co dostałam.
4: Nie wiem, co można przyjąć za sukces. Czyjś.
0: No właśnie.
4: Ponieważ ja jestem bardzo surowy wobec siebie. Niestety.
0: Następny.
4: Mam też, mam też świadomość ambicja. Tego, ile swojego potencjału, swojego czasu straciłem przez złe decyzje, przez palenie, zamykanie się w domu sam na przykład. No i nienawidzę siebie za to. Cały czas. Teraz też. Mało jest raczej rzeczy, które mogę powiedzieć, że jest to sukcesem dla mnie. Często jest tak, że odrzucam też ludzi, którzy mówią mi, że masz talent, że jesteś super. Ja w to czasami, ciężko jest mi w to uwierzyć.
0: Jeżeli
4: zastanawiam się, dlaczego tak jest.
0: Jeżeli Bóg przebaczył, no to ty też sobie powinieneś, czy możesz przebaczyć, nie? Jeżeli Bóg ci przebaczył, a jeżeli cię może poprowadził taką, a nie inną drogą.
2: Wszystko jest po coś.
0: Bo też, też jest ważne, to co powiedziałam też, że Bóg kogoś kocha, to ja też powinnam, tak? Bóg przebacza, to ja też powinnam przebaczyć. Sobie też najtrudniej. Ale właśnie ta ambicja, ta perfekcjonizm i... Znaczy to by ci dała wiara, wiesz? Że właśnie, że... Wyobraź sobie koncert. Jest koncert, tak? I ja wchodzę na scenę i wiem, że będzie mniej więcej tyle i tyle ludzi. Jeden muzyk, trzeci muzyk, czwarty muzyk do tego. Wydawałoby się, musi być perfekt, tak? Guzik. Nigdy nie będzie. Nigdy. Żeby się zestrać za przeproszeniem, nie będzie, ponieważ tak nagle albo ktoś musi wyjść ze sceny, bo mu się chciało siku, więc już jest mniej perfekcyjnie. Mnie nagle przetka głos. Ktoś nagle wstanie, albo dziecko jakieś przebiegnie. Natomiast kiedy wygrywam? Kiedy jestem otwarta. Prawda? Ktoś zadzwoni komórka, ja mówię, jak do mnie nie ma. Bo na przykład jest wszystko zapięte, cisza absolutna. I nagle jest coś takiego, że właśnie dzwoni komórka, no bo nie umie ją wyłączyć. Ale bardzo często zdarza się, że to jest starsza pani, która nie umie tego zrobić, więc jest rejwach i mówię, przepraszam, pani da. Także mówię o czymś takim, że żeby mieć świadomość taką pokorną, że nie będę doskonały. Zauważ, najwięksi kompozytorzy, Beethoven, napisał 9. symfonię, wydawałoby się, dotknął ideału, tak? I co? Umarł. Bardzo Mozart też, nie wiem jaka to była ostatnia, też wybitna kompozycja. Tak jakby ta doskonałość była zachowana tylko dla stwórcy, a my możemy do niej dążyć, ale dążyć, wspinać się. Ale nie mieć czegoś takiego, że och, będę najlepszy i stanę tak jak, ten Konrad, tak? Odezwij się, bo rzucę w ciebie gromem, jesteś moim kolesiem. Nie, to jest właśnie tu. Potrzebna pokora, nie? Ja się będę starał, ale właśnie ja nie miałam tego samego, ja nie miałam luzu. Zam do szkoły teatralnej nie mając kompletnie luzu. Pamiętam, pierwszy raz luzu się nauczyłam, kiedy się uczyłam spadać z krzesła. To znaczy, by spać z krzesła, trzeba się rozluźnić, nie? A cały czas było takie napięcie. Także to chyba taka świadomość, że będę się starał, ale i tak doskonałości nie osiągnę, ale będę się piął.
1: Ja chciałam dodać, bo powiedziałeś, że siebie nienawidzisz za to. Dopóki rozmawiamy o winie, to będziesz się nienawidził. Bardzo ważne jest, żeby zacząć rozmawiać o odpowiedzialności. Nie, bo to nie jest twoja wina, Piotr. A jeżeli mówisz o odpowiedzialności w kontekście czegokolwiek, także uzależnienia, no to zaczynasz myśleć o rozwiązaniach. Jak myślisz o winie, no to myślisz o samobójstwie. Nie? Myślisz o jak siebie jeszcze bardziej dojechać, znienawidzić. Nie? Oskarżyć. Bo wina, no to oskarżenie, nie? Kara. Takie rzeczy się nam kojarzą. A odpowiedzialność kojarzy nam się z tym, żeby wziąć odpowiedzialność i coś z tym zrobić.
2: I naprawić błąd, po prostu. Tutaj
1: zaczynamy od tak zwanej metanoi, nie? Czyli zmieniamy myślenie. Nie myślimy już o sobie jak o winie, o winnym, tylko o odpowiedzialnym. Jeżeli weźmiesz tą odpowiedzialność, nie? Za to uzależnienie, za talent.
0: Za Piotrusia
1: za
0: całego.
1: Za związek, za Piotra po prostu. Pomalutku, małymi kruczkami wyjdziesz z tej nienawiści. Ona nie jest ci potrzebna. To nie jest kontaktybilna emocja do tego, co się dzieje. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby przestać myśleć o winie. Nikt nie jest winny. Nie? Stasia nie jest winna, że zaczęła pić. Nie? Czarek nie jest temu winien, że tak się potoczyło, jak się potoczyło, że lądował po jakichś melinach i tak dalej, nie? Ja tak samo zmarnowałam mnóstwo czasu. I co z tego? Dla mnie jest tak, słuchajcie, że widocznie było mi to potrzebne, bo inaczej nie byłabym dziś tu, gdzie jestem. Dzięki temu, że przeżyłam te wszystkie uzależnienia, dealerkę, bezdomność, dziś mogę pomagać i czuć naprawdę, współodczuwać te dzieciaki i zrozumieć je i pomagać im efektywnie, a nie proceduralnie. Traktować ich podmiotowo, a wiecie, o co chodzi, nie?
0: Dokładnie. Mhm.
1: I przekułam słabość największą, i myślę, że nie tylko ja w tym gronie, w moc.
2: Moc w słabości się doskonali. To, właśnie.
1: To, co ty mówisz, że jest twoją winą, może być twoją mocą, nie? Bo może ta samotność jest ci po coś potrzebna. Może ci te momenty, żeby poradzić sobie ze sobą i ze swoją niewiarą, jest ci to potrzebne. Bo inaczej byś z tego nigdy nie wyszedł. Mnie bardzo poruszyło, że powiedziałeś, że siebie nienawidzisz, nie? Dla mnie nienawiść jest najgorszą opcją, wiecie, w wachlarzu emocjonalnym, nie? Ja chyba nikogo nie nienawidzę, nie? Jeśli chodzi o ludzi. Chyba nie. Nie ma czegoś takiego we mnie, takich uczuć.
3: Jest tylko nie.
1: A do siebie takie coś? Jezus, nie? To co musi czuć morderca? Kurde, ktoś,
0: kto... No też miałaś takie momenty, bo sama się powiedziała, że w tej izolacji miałaś, do niczego jestem, do niczego. Czy
1: tak,
0: też
1: tak,
0: ten
1: ale to nie była
0: element,
1: nie?
0: Tylko taka niechęć, tak nazwijmy. No.
2: Żal.
1: Nie, to u mnie zupełnie inaczej, nie? Taki żal, że nikt mnie nie kocha i ja na to nie zasługuję.
3: Ja mam...
1: Zupełnie, wiecie, zupełnie inna historia, nie? Ale nie związana z nienawiścią. Bo gdybym siebie zaczęła nienawidzieć, to w takim stanie, jak byłam, to pewnie bym sobie zrobiła krzywdę, nie?
3: To ja wpadłem w nienawiść, bo przez tą jakby w ogóle całą historię i że jak ja mogę, kurde, w takich, jakby, choćby, że mam was, że ja w ogóle, jak ja mogę jeszcze ciągnąć te rzeczy, mimo że mam takie jakby szanse od życia, od Boga. No tak, i z takim myśleniem, no to jest takie często, że jak, że robimy to, czego nie chcemy, tylko tutaj trzeba dobrze to przykminić i skończyć się biczować.
0: Napisałam sobie taką sentencję, którą kiedyś przylepiałam sobie na piecu kaflowym, takie różne powiedzenia mądre, bo też takimi się rzeczami kieruję, że różnymi mądrymi sentencjami, ludźmi mądrymi całe życie się też kieruje, co tam powiedzieli. Mhm. Nie szczędź czasu, żeby być szczęśliwym. Napisałam sobie ja coś takiego. I bo doszłam do wniosku, że my robimy wszystko, żeby być nieszczęśliwi. Znaczy dokładnie to, co powiedziałeś, biczujemy się i sobie robimy krzywdę. Rzadko kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. A teraz nie szczędź czasu. I na przykład samotność, nie? Że samotność może być twórcza, ja sobie ją darowuję, bo teraz potrzebuję być sam, jestem tam 2 godziny, ale samotność mnie nie zabija, prawda? Ja w tej samotności twórczo pracuję, myślę, może komu pomóc, albo co stworzyć, albo jak zagrać, a nie to, że tutaj siebie niszczę, no. Prawda? Czy ta samotność jest bardzo potrzebna, bardzo. Nawet. To można sobie darować nawet i pół godziny dziennie, czy godzinę, żeby się schować tam pod kołdry, sobie tam to jest potrzebne, żebym ja miał swoje zdanie na ten temat, zwłaszcza jeżeli w mojej twórczości chcę powiedzieć coś od siebie, więc muszę sobie ten czas ofiarować, ale on ma być po prostu dobry, to ma być szczęśliwy czas ze sobą, a nie właśnie nienawidzenie siebie, tak?
2: Padło tutaj bardzo dużo ważnych rzeczy. Tak mi się wydaje, że Piotrze, masz bardzo dużo do wzięcia teraz i przemyślenia. Jest to piękne w ogóle, że tak fajnie dziewczyny w sumie głównie to mogły ci wytłumaczyć jakby ich punkt widzenia. I mam nadzieję, że tobie to po prostu będzie zrobi dobrze po prostu, że ci to pomoże w jakiś sposób. A mi tutaj jeszcze od tych całych rozmów takie pytanie naszło, które chciała Czarkowi zadać. Ania powiedziała właśnie, że po melinach, po coś tam, wiesz, jakieś tego typu ucieczki. Ja się chciałam spytać, czy ty miałeś w swojej głowie coś takiego, że ty okłamywałeś swoich bliskich? Że nie, dzisiaj to jestem i się uczę z kolegą do matmy, a tak naprawdę byłeś właśnie w melinie.
3: Oczywiście, że tak, tylko że ja nie chciałem brać za to odpowiedzialności. W ogóle bardzo super, w cudzysłowie, przeświadczenie jest takie wśród ludzi, że jesteś młody, jeszcze masz czas. Nauk z dnia na dzień tylko bardziej wyniszcza. To nie ma cofki, on się nie cofa. Mm-hmm. Tylko działa jeszcze bardziej. Popyt i podaż, bym tak to nazwał.
2: Wow.
3: Nie miałem tego z głowy, bo ja też często jakby umiem teraz to fajnie sobie zrobić w głowie. Tworzyłem film o sobie. Modwerter. Oddzielna rzeczywistość. Też tak jak Anna mówiła, że jakby, że chciała... No i co? Relatywizowanie trochę też tych wszystkich rzeczy. Nie stawianie się na miejscu. Przyjmowanie tego, że ja tak miałem, to oni też tak mogą. Proszę bardzo. Czyli... Ale ja nie myślałem o tym nigdy w formie kłamstwa.
2: Małe, a to w jakiej formie?
3: Małe kłamstwo... Widzisz, bo kłamstwo to jest i półprawda... I
2: no tak, to jest oszczędne gospodarowanie prawdą.
1: Super, naprawdę, niesamowite.
2: Ja rozumiem, oszczędne gospodarowanie prawdą, ale rozumiem to, wszystko.
3: To, no.
2: Jak ty to rozumiałeś? No, że co? Że po prostu ominąłem prawdę? Ja nie kłamię, ale ja omijam prawdę.
0: On coś takiego powiedział, że oni też cierpią. Ja cierpię, jestem werterem, to co będę im oszczędzał, tak? Niech znają życie. No. Coś takiego było, nie?
3: No tak, znaczy, no bo też nieraz słyszałem, że jestem młody, to ja gówno wiem. No to macie, skosztujcie XXI wieku. Patrzcie, lokalizacja jest, trzeba znaleźć. Nie no, nie brałem tego na poprawkę, bo ja też mówiłem wcześniej o tych kłamstwach. Mi chodzi na zasadzie, że po prostu wszystko to było kłamstwo. Półprawda to jest kłamstwo, a ja tak sobie, ale to tylko półprawda. Czyli w połowie chciałem dobrze. Skłamałem.
2: Rozumiem, okej.
0: Okay. Nie chcę się przerwać. Taka wrażliwość, ja pamiętam, ja z kolei miałam o wiele mniej, ale potem zdarzało mi się też, ja nie miałam 3 lat wtedy, a uchodziłam za potwora w domu u siebie, że to dziecko po prostu z piekła rodem. I ja wtedy sobie myślałam, tak, no to teraz zobaczycie dopiero, jaka mogę być. Coś takiego w człowieku jest, a zwłaszcza jak jest w ogóle taki wiek, to strasznie współczuję ci, Czerku, bo to jest tak trudny wiek, kiedy człowiek jeszcze właśnie nie ma racji, nie ma nic do powiedzenia w ogóle, a dopiero, a no bo jak dopiero tam skończy studia, to dopiero to, a tak to jest po prostu, i to poczucie tej mniejszości, jak się jest młodym, że się nie decyduje o niczym, że się jeszcze nie zarabia tak, jak powinno i tak dalej, to jest przerażające, w ogóle młodość, szkoła, przerażające i ta, znaczy, szkoła podstawowa, liceum, studia już chyba trochę lepiej. Ale ten do tego to jest naprawdę bardzo trudne. Bardzo trudne środowisko. Bardzo, że człowiek musi być wpływowy. Znaczy, a jak nie się buntuje, no to wiadomo, różnie bywa. Jak się wyróżnia. Na przykład, ja nie zapalę marychy, bo ty jesteś mięczak, tak i tak dalej. No więc to pamiętam, u mnie nie było sprawa marychy, ale na przykład papierosy, nie? Także to na tej samej zasadzie. Także taki rodzaj właśnie buntu, żeby... Aha, macie tak? No to dobrze. No to proszę bardzo, to jestem taki, jaki jestem.
2: A jak zaprzestać tej pokoleniowości jakby uzależnień? Jak zaprzestać, jak od tego odejść?
3: Była taka rozmowa chyba ostatnio i mi się to podoba, że w sumie, no jak jest mowa o tych genach, no to przekazuje się jakby część zła, ale też, też antidotum.
2: Okej, czyli ucieczka od albo ucieczka do...
0: Znaczy do muzyki. Muzyka, która jest lekarstwem, o tym mówisz, tak?
3: No tak.
0: I teraz weź taki temat, który jest bardzo istotny, mianowicie twórczość. Coś, co ja tworzę. I chciałam zapytać Piotra, czy Piotr komponuje?
4: Zdarza się, ale tylko dla własnego.
2: Do szuflady.
4: Do szuflady, dokładnie.
0: Ale czy to jest... grasz na fortepianie jeszcze oczywiście?
4: Nie.
0: Nie. Nie. Tylko na perkusji?
4: Tak, na perkusji... Też, ale mam tu na myśli tworzenie muzyki.
0: Ona się wtedy składa oczywiście z melodii.
4: Tak, z melodii i perkusji.
0: No więc to jest bardzo dobre, co teraz, żeby to rozwinąć. I pokaż to komuś. Użyj tego. A może razem coś zrobimy?
2: Mhm. Wow! O nie, no taka propozycja.
0: Zaśpiewała z wami chłopaki i dziewczynki? Co?
2: Tak!
0: To byśmy coś takiego zrobili? Ja napisałam taki tekst i on chyba nie będzie używany przeze mnie, więc kto wie, może się wam przyda. Taki ja nie mam go przy sobie i na pamięć wam nie powiem, bo nie umiem. To jest do was mówię, władcy świata. Zaczyna się, nie zgadzam się na taki świat. Natomiast jest spokojnie początek, a potem jest taki, w waszych rękach jest mój los, jestem tak jak wy człowiekiem, weźcie pod uwagę to. Niech się wstrzyma miecz nad głową, zalśni zgody blask, serca litość niech wypłynie, dziś na miłość nadszedł czas. To jest tak, tego typu tekst. On jest rymowany, normalny. Prześlę.
4: Myślę, że wszystko jest do zrobienia. Tylko potrzebny jest czas.
5: Damn, są.
2: Jaki no spokojnie. Czas?
0: I to można zrobić rapowane, spokojnie można zrobić. Nawet będzie fajne.
1: Ja jestem jak najbardziej za i po prostu to by było wspaniałe. Też takie międzypokoleniowe.
2: Jest to wspaniała propozycja.
0: To jest dokładnie... Ja nie chcę, ty nie chcesz, ty nie chcesz, nikt nas nie chce, prawda? Wszyscy mają dosyć tej nienawiści właśnie.
1: No, świat to świr.
3: Wkrótce w kinach.
2: Ale zobaczcie, jak tu u nas się przeplata cały czas od uzależnień, od różnych rzeczy, od używek, emocji, jakichś tam zachowań konkretnych. A jednocześnie zaraz cały czas obok tego jest sztuka. Czy to właśnie tu pani Stasia coś cały czas cytuje, jakieś tam właśnie książki, muzykę. Ktoś cały czas, Ania, tak jak ty mówiłaś, że cały czas w twoim świecie też jest ta sztuka. U każdego z nas idzie to w parze. I chciałam się spytać właśnie, Aniu, ucieczka od, ucieczka do. Wytłumacz to bardziej może.
1: No ja w kontekście tego przerwania uzależnienia, nie? Wolny wybór, wybór wolności. Od uzależnienia uciekasz do czegoś, bo uzależnienie zajmuje nam trochę czasu w życiu, nie? Wypełnia czas. Mamy rutynę nawet jakąś. No i teraz przerywamy to.
2: No.
1: I oczywiście zdarzają się, i bardzo dużo ludzi tak robi, że tak po prostu rzuciłem. Z dnia na dzień. 40 lat palił, kolejnego dnia nie pali. Nie pije. Coś się przecięło, koniec, nie? Ale do tego jeszcze zostają konsekwencje, bo chociażby ta nerwowość, bezsenność i tak dalej, nie? Mamy pustkę po uzależnieniu. Ten czas, w którym to robiliśmy. I tu konieczne jest ucieczka do. Wypełnienie tego czasu czymś nowym, najlepiej własnym potencjałem, powołaniem i czymś, co chcemy robić, po prostu lubimy robić. Wyzwaniem, to super też jest, otworzyć się na wyzwanie. Myślę, że to jest w ogóle lekarstwo, nie?
2: To jest to antidotum.
1: Chcesz przestać pić, to przestań pić.
0: Ale też jest to, zapytał mnie kiedyś pan, no nie będę wymieniać nazwiska, bo może sobie by tego nie życzył, który zajmuje się uzależnieniami. Ja do niego w końcu nigdy nie trafiłam, ale potem już pisałam coś do jego książki, jakieś tam swoje opinie o nim, bo wiem, że jest świetny. I tak popatrzył na mnie i mówi, dobrze, dobrze, no tak, a co ma pani w zamian? No więc ja zatkało mnie deczko i tak, normalnie mówiłam tak, butelka w moim przypadku może zastąpić cały świat, butelka, miłość, zawód, pracę, buteleczka może cały świat zapewnić. To tak uważałam, ale jak mi zadał to pytanie, to nie bardzo.

0: wszystkich barw. Proszę, nie psujcie tego mi. Do was mówię, władcy świata. W waszych rękach jest mój los. Jestem tak jak wy człowiekiem. Weźcie pod uwagę to. Niech się wstrzyma miecz nad głową. Zalśni zgody blask. Serca litość niech wypłynie. Dziś na miłość nadszedł czas. Czyli miłością, litością. Zlitujcie się też. To nie jest, że grożenie, prawda? Tylko, że zlitujcie się. Władcy świata, czyli wszyscy, którzy mają, nami rządzą po prostu, nie?
1: O, to jest temat po prostu. Zaczniemy to do jutra.
0: Oczywiście nie ma co mówić o polityce, bo wiadomo, że
1: ale
0: to nie...
1: Ale politycy nie rządzą światem.
0: Tak, no właśnie, dokładnie, że to, że to jakby nie trzeba o tym... Natomiast ważne jest to, co człowiek tam sam gdzieś robi na swoim miejscu, nie? Ale jednak to uzależnienie od przyciśnięcia guziczka, no to nie jest fajne, dlatego można sobie poprotestować troszkę, nie?
2: Tą pustkę po uzależnieniu po prostu muzyka wypełniła.
0: Muzyka, jakakolwiek pasja, prawda? To znaczy, ale też trzeba uważać, bo żeby znowu się nie uzależnić, żeby nie stać się tak zwanym pracoholikiem. Czyli
2: z deszczu pod rynnę wtedy.
0: Tak, bo dokładnie, no trzeba, tak jak powiedziałam, no, dbać o siebie, czyli wiedzieć, kiedy odpuścić. Mi jest bardzo ciężko. Ja potrafię siedzieć, moja przyjaciółka mówi, wiesz, ile ty już siedzisz ze swoimi nogami, a ja siedzę i dumam nad tekstem, tak? I jak się dopnę, dorwę, to nie mogę przestać. To właśnie trzeba przestać i wrócić do tego następnego dnia, bo wtedy tak. Mózg znowu coś wyprodukuje.
1: Tak, ja mam
0: znaczy,
1: bardzo
0: zaufać sobie. Wiesz, Piotrze, jeszcze o tym pomyślałam, nie? Zaufać sobie. Dam radę, tak? Tylko niech sobie tych odpocznę, nie? Ale dam radę.
2: To
0: dam.
2: Tu widzę też taką właśnie piękną tą pokoleniowość, że nie tylko właśnie do uzależnień, ale tu Czarek też właśnie swoją pasję odnalazł w muzyce, w rapie i do tego w tej chwili właśnie pije, żeby w tym się mu zanurzyć.
3: Sport to był niewypał. Nie no, dalej to się lubię. Ale to w sumie dość ciekawe w kontekście właśnie, że ja w sporcie się widziałem. Potem przez ten alkohol, jakby przez ten upadek, jakimś sposobem właśnie trafiłem na tą muzykę. Jakoś to ona jest tym antidotum. Oczywiście, który się bije na stop z problemem, ale to też muzyka.
2: Ale pięknie.
3: Zajaranie się nią w ogóle, jam session, najlepsze koncerty.
2: Jest to bardzo wspaniałe. Tak niby mała rzecz, jak pasja, a potrafi naprawdę uleczyć duszę z różnych zranień. Wspaniałe po prostu antidotum na problemy... Jak chce się od czegoś zacząć i zacząć walczyć ze sobą.
0: Ale też nie chcieć więcej, tak? Jestem, mam odlot, cudowna muzyka. Nie muszę w związku z tym się naćpać czy napić się, tak? Bo ta muzyka wypełniła to. Już jestem jakby w innym wymiarze. Jest cudownie, nie muszę tego robić, tak? Mhm. I jeszcze jedno, taka zapewne bydlęca wręcz odwaga powiedzenia nie. To duże... Pamiętam jeszcze nie przestałam pić... Ale już nie chciałam, tak? Więc tak mówiłam, nie, no może nie. No, od razu nalewam. A potem tylko mówiłam tak, nie. Nie, ja już swoje coś tam wypiłam, czy nie. I to nie przez duże N po prostu takie, że nie. I to wtedy trzeba całą swoją własną, całą wielką siłą powiedzieć nie i koniec. I spierd, za przeproszeniem, do widzenia się z państwem. To, co też ty powiedziałeś, że czasami masz ochotę tak tupnąć nogą i powiedzieć won. Teraz ja, tak? Ja jestem silny, nie dam się, nie?
3: Nasza koleżanka krzyczy na moście, tak? Mm.
1: Tak, takie głębokie poczucie sensu też. Sensu tego nie. Poczucie sensu cierpienia, które przeszłam. Poczucie sensu w tym, co teraz robię. Bardzo ważna jest samoświadomość, taka pewność siebie, ale nie na zasadzie pychy czy przemądrzałości, nie? Tylko taka pewność no tego tak, sensu, no. Nie? Mojego powołania, cierpienia.
0: Słusznej drogi.
1: Dokładnie, słusznej drogi, nie? Ja bym dodała jeszcze przyjaciół, którzy są bardzo ważni. Dawanie się kochać, przyjmowanie miłości, proszenie o pomoc, mówienie o potrzebach, nie ocenianie się, nie porównywanie się. To jest też bardzo, wiecie, ważne, nie? Bardzo ważny jest odpoczynek. Bardzo ważne są promienie słoneczne, dieta, nie? Bardzo pomaga w wyjściu z uzależnienia, nie? Ćwiczenia, nie? Zadbanie o to ciało, pójście, nie wiem, na basen, kosza, na rower, jakikolwiek wysiłek też, uwaga, też uzależnia zbyt duża ilość dopaminy po wysiłku fizycznym, ale na przykład biegacze, nie? Ponoć w ogóle bieganie to tak ciekawostka, to wcale nas nie relaksuje, bo bieganie dla naszego mózgu to jest ucieczka, nie? My uciekamy i ci ludzie po prostu robią sobie krzywdę i uzależniają się od adrenaliny. No ale to tak abstrahując powiedziałam, no bardzo ważne jest po prostu zadbanie o siebie, utulenie siebie, poczucie sensu i co masz w zamian. To jest bardzo dobre hasło, też o tym mówiłam, nie? Że trzeba wypełnić tak. tą pustkę. Ty się nie łudź, bo przyjdzie w tęsknota, ochota, a tak nie po prostu. Jeszcze jak się otoczysz ludźmi, którzy ci nie pozwolą, pomogą, utulą, nie?
0: Którym albo, dasz sami, się utulić. Albo sami są przykładem.
1: Tak,
0: siły,
1: sami
0: nie?
1: są przykładem, nie? To słuchajcie, najlepsza terapia jest w grupach, nie? W kontekście statystyki efektywności.
0: Znaczy, jeszcze chciałam powiedzieć, że tak jak Piotr powiedział, że jak jest trzeźwy, czy tam niczego nie zażywa, to wtedy jest bliżej tego Boga, tak? Czyli krótko mówiąc, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Mamy w sobie wielką siłę, możemy być wspaniali, możemy być potworem, ale możemy być naprawdę kimś bardzo silnym i godnym tego miana, tak? Że jestem na. I wtedy czuję, jak jestem trzeźwy, to czuję swoją moc, tak? Ale ta moc jest, to jest właśnie to, że też się czuję Boga. Czy moc, że po prostu potrafię nagle zmienić swoje życie o 180 stopni, powiedzieć nie, prawda? Od dzisiaj. Jeszcze mówię takie zdanie bardzo często na koncertach, które lubią ludzie. I też nie moje, ale przyswojone bardzo. Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Niezależnie od tego, ile lat przeżyłem, mogę sobie to powiedzieć. I ta reszta życia, chociaż to może być nawet parę lat, to już będzie taka reszta, że każdego dnia będę szedł tak, jak ja chcę, według moich zasad. I będę nad sobą pracował i będę szedł tak, jak ja w tym momencie chcę. Oczywiście nie krzywdząc, zmieniam coś, nie krzywdząc nikogo, ale mogę zmienić, jeżeli mogę. Tyle, ile mogę, to robię. I
2: wydaje mi się, że to są bardzo piękne recepty, które możemy po prostu słuchaczom tutaj dać. I chcę wam bardzo podziękować. Cieszę się, że mogłam posłuchać dzisiaj was, że miałam ten zaszczyt w ogóle tu siedzieć i prowadzić ten podcast. Drodzy słuchacze, zawsze oczywiście, jeśli coś się dzieje, to nasza fundacja jest też otwarta na nowych ludzi. I zapraszamy wchodzić do nas na stronkę, na Facebooka.
1: Tak, jak potrzebujecie pomocy, dajcie znać.
2: Tak, dzwońcie.
1: Nie bójcie się prosić.
2: To właśnie jest to. Jeśli chcecie zawalczyć, to naprawdę nie bójcie się poprosić o pomoc, a zawsze jest to warte.

0: Radio Praga.
1: To też dla mnie jest proces terapeutyczny, bo to, że jestem blisko tych momentów, nie oznacza, że nie ma wahania.
2: Dla mnie tak samo, chociaż jest to dopiero początek mojej drogi.
3: Amen.
2: Można tak powiedzieć. Trzymajcie się ciepło. Bardzo wam dziękujemy.
4: Ja trzymam za wszystkich kciuki i polecam wam siłę. Bardzo i daję swoją siłę od siebie. Rzeczywiście trzymajcie się i bądźcie sobą. Dzięki.
3: Posłuchajmy jeszcze, co ludzie złapali na ulicy, sądzą o uzależnieniach. Chłopaki i dziewczyny zrobili sondę, przepytali trochę osób, więc zapraszamy do odsłuchania. Trzymajcie się.
5: Jak myślisz, od czego najbardziej uzależnieni są Polacy?
6: Od tego, że ktoś za nich myśli.
7: Bycia w jakimś smutku i ogromnym bólu. Od takiego bycia umęczonym całe życie.
5: Wydaje mi się, że dużo osób uważa, że od alkoholu, ale może to być stereotyp.
8: Alkohol i papierosy.
9: Uzależnieni na pewno od alkoholu.
10: Myślę, że Polacy najbardziej uzależnieni są od alkoholu, papierosów oraz marihuany.
11: Papierosy, narkotyki, alkohol.
12: Moim zdaniem Polacy najbardziej są uzależnieni od alkoholu, papierosów i od narkotyków.
13: Bo jednak alkohol był u nas od pokoleń.
14: Bardzo szybko się uzależniamy jako społeczeństwo. Widzimy to jako fajną rzecz, lecz to jest niefajne.
15: Ostatnio czytałam artykuł, że od leków.
10: I stresowania się.
14: I pracy.
16: Słyszałem, że podobno w Polsce w ciągu weekendu przepala się bardzo dużo marihuany.
15: Bo teraz to się całkowicie zmienia. Myślę, że taką główną używką są jednak papierosy teraz, szczególnie też elektryczne.
17: Chyba najbardziej od tytoniu niestety. Cały czas od papierosów.
18: Szczególnie młodzież od cukru, który jest obecny w napojach, w słodyczach, w jedzeniu.
19: Szczerze wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, wiele czynników, ale szczególnie w czasach nowożytnych możemy zauważyć uzależnienie od internetu i od telefonu, urządzeń ogólnie elektronicznych.
0: Od seksu?
18: Dzisiaj rano, można powiedzieć, troszeczkę o tym myślałem, nawet tak akurat rozmowa się trafiła, ale no myślę, że tak, realnie nikotyna, a tak, że to wiemy, jeżeli chodzi o jakieś mocniejsze substancje, to wydaje mi się, że amfetamina.
13: Ja myślę, że najbardziej oczywiście od alkoholu, od papierosów również, jednakże bardzo dużym uzależnieniem jest również uzależnienie od internetu i telefonu.
1: Jasne. A czy znasz kogoś, kto zmaga się z jakimś uzależnieniem?
13: Znam, jest to nawet członek mojej rodziny.
11: Tak, są parę osób takich.
7: Tak. No kurczę, to jest chyba bardzo proste znać taką osobę.
15: Myślę, że ta osoba nie jest świadoma tego, że jest uzależniona. Ja twierdzę inaczej i tak znam taką osobę.
19: Nie wiem, czy jest uzależniony, bo oczywiście to nie jest stwierdzone przez lekarza, ale na przykład zauważyłem, że mój brat często spędza więcej czasu przed komputerem niż na przykład w prawdziwym życiu rozmawiając ze znajomymi.
11: Aktualnie nie.
8: Tak.
11: Tak, znam taką osobę.
16: Jak najbardziej. Znam.
13: Tak.
17: Oczywiście. Znam mnóstwo.
13: Tak, znam. Tak, nawet wielu.
15: Tak.
13: Tak.
17: Tak, znam osoby uzależnione.
9: Znam, chociaż aktualnie jest na terapii i wychodzi powoli z uzależnienia.
18: Znam bardzo dużo takich osób i wydaje mi się, że tych osób jest coraz więcej, a nie coraz mniej.
12: Tak, mam bardzo dużo znajomych, którzy się zmagają chociaż z którymś z tych trzech rodzajów uzależnienia.
6: Oczywiście. Sam jestem uzależniony.
19: Nie chciałbym być na jego miejscu i chciałbym go z tego wyciągnąć.
7: Często ludzie mają w swoim otoczeniu osoby uzależnione, a nawet nie mają świadomości tego, że te osoby mogą być uzależnione.
6: Okej, a myślisz, że z uzależnienia można wyjść i od czego to zależy?
15: Myślę, że da się z tego wyjść, jeżeli ma się obok siebie osobę, która nas napędza do życia.
7: Zależy to od tak wielu czynników, że nie sposób tu wymienić wszystkich. Zwłaszcza, że każdy człowiek jest inną jednostką osobową, z inną historią.
8: Da się wyjść w każdym, nieważne od wieku, nieważne od stopnia uzależnienia.
11: To jest po prostu zależne od tego, czy tej osobie się chce i czy ma jakąś motywację konkretną.
12: Ktoś chce, czy nie chce. Komuś brakuje chęci, no to marne szanse.
11: Da się wyjść. Myślę, że głównie zależy to od własnej woli, ale też, żeby mieć wokół siebie odpowiednie osoby, które będą nas w tym wspierać.
5: Alkoholikowi w moim domu to już tylko wszywka by się nadała, żeby wyszedł z uzależnienia, ale to i tak nie jest jakby gwarancja. Jeżeli ktoś nie chce wyjść z uzależnienia, to z niego po prostu nie wyjdzie.
17: Zależy to od środowiska, w jakim się przebywa.
18: Wydaje mi się, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest takie dość obszerne, ale wydaje mi się, że da się wyjść z używania danej substancji i da się być trzeźwym. Natomiast uzależnionym jest się całe życie, tak samo jak całe życie jest się cukrzykiem, nawet jak się dobrze czujesz i radzisz sobie z chorobą.
6: Wystarczy po prostu zastosować prosty detoks.
18: Więc po prostu jedynym sposobem, żeby po prostu uniknąć

0: Tego uzależnienia jest po prostu no, dla alkoholika totalna abstynencja, bo raczej alkoholik, który nałogowo pił, nie będzie potem mógł nauczyć się pić doraźnie.
1: Tak, trzeba powiedzieć sobie dosyć, już więcej tego nie będę robić.
2: Tylko kwestia po prostu jest podejścia, starań i zawziętości, ewentualnej pomocy z zewnątrz.
3: Żeby osoba, która jest uzależniona, sama tego chciała i sama zauważyła ten problem.
4: Myślę, że można z tego wyjść jak najbardziej. Wszystko jest możliwe, jeśli się tego chce. Brzmi to bardzo kolorowo, ale rzeczywiście tak to wygląda, jeśli człowiek bardzo czegoś do tego dojdzie.
5: Nie wtedy, kiedy jakby inne osoby mówią ci, że o, musisz rzucić, bo jesteś uzależniony, czy coś takiego, tylko musisz sam zdecydować, że to jest najwyższa pora na to, żeby rzucić.
6: Zgadzam się. Oczywiście można wyjść z każdego uzależnienia. Trzeba po prostu bardzo ciężko pracować, nie poddawać się i po prostu bardzo chcieć wyjść i uwolnić się od tego uzależnienia.
7: Podobno z każdej sytuacji jest jakieś wyjście zawsze.
8: Twoja chęć. Czy chcesz z tego wyjść, czy nie chcesz z tego wyjść? Bo jeżeli nie chcesz, to nic ci nie pomoże.
9: Okej, dziękuję.

0: Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo nisko Damian Sawicki. Godzina 20, drodzy Państwo, piątek to jest najwyższy czas, byśmy porozmawiali o tym, co się dzieje na najfajniejszym podwórku w Warszawie, w Polsce czy też na świecie. Muzyczne podwórko, drodzy Państwo, czyli podwórko, do którego przyjeżdżają najwspanialsi muzycy świata, by zagościć bądź to w knajpie, restauracji, barze Chmury, bądź to w super mega miejscu i również restauracji, w której można się napić dobrego piwa, a wiem, bo byłem, czyli w Hydrozagadce. Z nami menadżerowie, menadżerka i menadżer obu tych klubów, Klaudia z Chmur, cześć, hej.
1: Hejka.
0: I Tomasz z Hydrozagadki.
2: Cześć, witam też po krótkiej przerwie.
0: Którzy to będą opowiadali o tym, co się w tych klubach dzieje. Zaczynamy sobie, drodzy Państwo, od omówienia przyszłego tygodnia, od dnia, który się nazywa wtorek, a opowieść o działaniach Hydrozagadki zacznie Tomasz.
3: Tak, nowy tydzień zaczynamy we wtorek 2 czerwca przeglądem komediowym o nazwie Żołnierze Wykręci 2, czyli przede wszystkim Bartosz Zalewski, a z nim Żywot, Jaskuła, Deschalb, Jerzewicz. Do zdobycia są jeszcze ostatnie bilety w tym momencie.
0: To ja od razu cię zapytam, bo Żołnierze Wykręci jako żywo nawiązują do pewnego rodzaju, znaczy nawet nie pewnego rodzaju, tylko do bohaterów związanych z walkami niepodległościowymi zaraz po wojnie. Nie boicie się, że ta nazwa spowoduje, że wśród kół prawicowych polityków rozpocznie się wielka dyskusja i przyjdą w którymś momencie i zrobią wam pikietę? Pół żartem, rzecz jasna, pół żartem o tym mówię. Nie? Nie?
3: Nie, zdecydowanie nie.
0: Zdecydowanie nie. Nie, aż tak to nie.
3: Nie dotrą, aż na Pragę. Nie, nie wiem, czy to
0: oni tutaj już są. Oni tutaj
3: nie, już oczywiście, są? Że jest upublicznione, ale nie.
0: Dobra.
3: Myślę, że odrobina dystansu.
0: To znaczy, to jest najważniejsze. Tylko słuchajcie, to jest według mnie to jest najważniejsze, właśnie ten dystans, tak? Natomiast no, nazwa czasami może spowodować u niektórych zgrzyt. I tylko tyle na to też trzeba uważać. No to wróćmy do rozmowy, co tam w środę.
3: W środę widzimy się natomiast na koncercie komika, pana Sawiana. To jest taki pochodzący z Białorusi piosenkarz, komik i tiktoker, który mieszka w Polsce dłuższego czasu. Taki komediowo, mocno ironiczny pop. Na ficie Julia Kamińska z Brzyduli. To też jakieś...
1: Ciekawe.
3: Bardzo ciekawe.
0: A co to znaczy na ficie?
3: Na ficie. No będzie występować razem z nim.
0: Aha.
3: Przepraszam za ten
0: nowomowę. Że to coś innego oznacza niż FAT, ale okej, okay, dobra.
3: kolejny dzień. W czwartek mini rapowy festiwal Blitz Blaze z 8 wykonawcami z UK i z Polski. Możecie przyjść sami albo wysłać swoje dzieciaki. Wystąpią 5EB, Jizzy Beats, Lead Zero, Gwen Love. Jeśli te nazwy coś wam mówią, to dobrze, a jeśli nie, to też dobrze.
0: No skoro jest ich aż 8 tych wykonawców z Wielkiej Brytanii czy z Polski, to rozwiń ten temat. Co to znaczy festiwal trapowo-rapowy?
3: Festiwal trapowo-rapowy? Oni będą występować w dosyć krótkich setach gdzieś.
0: Przegląd? Konkurs?
3: Te festiwale polegają na tym, że tam nie ma przerwy jakiejkolwiek między występami, to wszystko dzieje się na żywo, do tego będzie jakiś mały market z merchem przed Chmurami, przed Hydrozagadką, gdzie będziemy sobie kupić jakieś fajne koszulki i płyty lub jeszcze jakieś inne rzeczy. No i w sumie tyle.
0: Okej, bo piszesz tutaj również o tym, jak czytam z notatki, którą fajnie dla mnie przygotowałeś, że mogą, jak rozumiem, rodzice wysłać swoje dzieciaki. Czy to jest generalnie impreza raczej dla początkującej muzycznie młodzieży, tak można powiedzieć?
3: No, tak, myślę, że tak. Myślę, że
0: nastolatków?
3: Młodzież od 16 do 25 roku życia. Raczej to jest muzyka dla młodzieży zdecydowanie.
0: I co, ale robiliście coś takiego już wcześniej? Udaje się? Przychodzą...
3: Kilkukrotnie już. Tak? Kilkukrotnie już robiliśmy. Straty były niewielkie.
0: Ciekawe zjawisko socjologiczne, poza rzecz jasna artystycznym, chętnie bym się temu przyjrzał.
3: No młodzież bardzo szaleje. Raz nam wylali 5 litrów mydła na scenę. Na przykład ktoś ukradł mydło ze schowka i wylał na scenę. No, a to taki największa ze strat.
0: Okay.
3: Do tej pory.
0: Ale za to doczyściliście scenę, myślę, tak, w taki sposób, że można było z niej jeść.
1: Jeszcze było zalanie wszystkich toalet wodą spod prysznica.
3: O tak, ktoś dostał się naszego tego słynnego prysznica w chmurach w jednej łazienek przez kratę, okay. Odkręcając wodę.
0: No, dobra, wspomnień czar, słuchaj. Macie to wspominać, jak będziecie już w moim wieku i wy powoli się będziecie szykować do emerytury, to będziecie siadywać na ławeczce i sobie pamiętasz ten festiwal i tak dalej, i tak dalej. Piątek.
3: W piątek widzimy się dopiero o 23 na imprezie Euphoria Night, czyli tej imprezie inspirowanej waszym ulubionym serialem obecnie. Będzie Euphoria Soundtrack, Art Pop, Dark Pop, Hyper Pop, Indie Dance i nasz ulubiony DJ Artur z fajnych rzeczy.
0: Jasne. I coś tam się zadzieje w międzyczasie, przepraszam, w tym samym czasie również i w chmurach. I tu Klaudię proszę o tak. Parę słów.
1: W chmurach będziemy mieli Rusted Thief z Fifth Column i Manifested. No i to są takie zespoły poruszające się między punk rockiem a hardcorem. Młode zespoły.
0: To są raczej polskie zespoły?
1: Polskie, wszystkie są polskie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Nazwy są ale takie poważne.
3: Nie broją tak jak trapowcy i raperzy, ale są młodzi. No.
1: Fifth Column to jest świeży zespół new metalowy na przykład. Oni debiutowali na początku 2026. Manifested to jest też młody zespół. Ich brzmienia to jest coś w stylu... Wszechogarniającej tęsknoty. Ich brzmienie przywołuje na myśl uczucia strachu i niepewności, a także nostalgii. I to takie gęsto buja i tupie, i to jest też takie fajne.
0: No dobra, a czy to też mnie zastanawia, jak to jest, że te trzy zespoły pojawiają się naraz? Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, jeden z tych trzech zespołów zaprasza tych dwoje? Czy jest tak, w ten sposób to się raczej odbywa, że oni się znają?
1: Z sali prób, z studia nagrań i po prostu się zgadują na gig wspólny, no raczej w taki sposób.
0: Jasne, ja tylko dodam, drodzy słuchacze, że muzyka, mam nadzieję, że i tych zespołów posłuchacie po mojej rozmowie w dalszej części audycji. Wtedy tam już bez zbędnego gadania będziemy się starali grać to wszystkie muzykę tych zespołów, które na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni, licząc od 2 czerwca, będą grały w obu klubach. Piątek w Hydrozagadce. Omówiliśmy?
3: O piątku, tak.
0: Omówiliśmy. No to teraz bardzo cię proszę, poopowiadaj troszkę o Wiśnioszu, którego zagramy.
3: Tak, w sobotę nasz ulubiony rezydent Wiśniosz, który zagrał w Hydrozagadce w przeciągu ostatnich 2 lat, już chyba z 5 koncertów, obchodzi swoje urodziny i organizuje dla was emo karaoke, a po którym wystąpi właśnie on zespołem właśnie o nazwie Wiśniosz, a przed nim zespół Antyreflex. Stąd chcielibyśmy życzyć 100 lat dla Mikołaja, oczywiście.
1: Tak, wszystko najlepszego.
0: 100 lat, 100 lat. No szkoda, że nie wiedziałem, jakieś fanfarki byśmy zapuścili. Postaramy się do tego wrócić przy kolejnej okazji. No dobra, to skoro tego Wiśniosza wywołaliśmy, zagrajmy w takim razie coś ekstra z jego repertuaru. Bardzo proszę, gramy.
4: Wiśmie?

0: I dobra, za nami utwór, muzyka wybrana przez Tomasza, artysty, który się pięknie nazywa Wiśniosz, a później, a właściwie w niedzielę w Hydrozagadce mniej więcej ten sam owoc, ta sama owocowa domena, bo zespół czeski, Wiśniowy Tort.
1: A zanim jeszcze do wiśniowego tortu przejdziemy, to po koncercie w sobotę jeszcze zapraszamy na imprezę naszego drugiego rezydenta, czyli DJ Kubika, na klasyczne sobotnie retroparty ABBA, Queen, Beatlesi, Bonnie M, Britney, Madonna, Cher.
0: Czyli te wszystkie bluzeczki z cekinami, jak najbardziej, dzwony, zdrówko, Klaudia, dzwony, buty na obcasach, wyciągamy z szaf i wybieramy się
1: oczywiście
0: po koncercie Wiśniosza do Hydrozagadki. No dobra, wywołaliśmy już wiśniowy tort, to moje, wracam do pytania, czy to czeski zespół?
1: Wiśniowy tort to jest zespół białoruski.
0: A, prawie.
1: Zespół, który gra post-punk, shoegaze, industrial dub. Zespół założony w 2014 roku właśnie w Mińsku. Projekt wypracował sobie miano kultowego na białoruskiej scenie undergroundowej. Teraz już członkowie zespołu mieszkają w 100% w Warszawie. Przed nimi wystąpią lub wraz z nimi wystąpi jeszcze Pusto i Korus.
0: A Pusto i Korus to polskie? Czy
1: też białoruskie? Też częściowo i białoruskie, i polskie składy to są.
0: Okej. Co tam w chmurach w niedzielę? Gdyby nam się nie chciało słuchać muzyki rodem z naszej, za naszej wschodniej granicy, to można się, drodzy Państwo, wybrać do chmur, by, i tu Klaudia opowie, posłuchać czego?
2: Jeszcze ominęliśmy sobotę, a w sobotę ważne rzeczy, bo zagrałem Pretensje, zagra Seks w czasach wojny i Arta Humana. Duża dawka niezależnej sceny na raz, hałas i emocje. No i co, Seks to jest zespół punk rockowy i śmieszna historia, ich zespół powstał na przerwie w szkole, w liceum, w Busku Zdroju. I grają krótkie i intensywne numery, takie inspirowane starymi horrorami, paranormalnymi serialami, gierkami z PlayStation, no i życiem po liceum ogólnie.
0: A oni dalej w tym Busku?
2: Nie, już w Warszawie.
0: Już w Warszawie. Wszyscy ciągną do stolicy, drodzy Państwo. Mało tego, że do stolicy, to jeszcze do, na muzyczne podwórko, na ulicę 22 listopada, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Tam te dwa kluby, więc wszyscy ci, którzy chcą przyjechać, odwiedzić Pragę i odwiedzić te dwa kluby, to tramwaj 23 lub autobus 169 lub z buta, z metra też od dworca wileńskiego łatwo trafić. Ja wywołałem jeszcze niedzielę, tak? To bardzo cię proszę, dokończ.
2: W niedzielę mamy pożegnalny koncert z tą nowego zespołu, który nazywa się Atmostrefa. No i oni się rozchodzą wszyscy do swoich projektów oddzielnych. Więc warto przyjść zobaczyć ich ostatnie podrygi. Koncert jest darmowy, więc...
3: Smuteczek.
0: To akurat też...
2: Smuteczek. Ile jest smuteczek w sumie? Bo każdy z nich zaczął nowy zespół teraz. I każdy ten zespół jest stonerowy, więc jakby...
1: A jest lepszy każdy z tych zespołów?
2: Nie.
0: I tu nastąpiła taka niepokojąca... Nie, i to ja wam powiem, że z tego, co opowiedzieliście, to najbardziej mnie zaciekawił właśnie koncert Atmosfery.
2: Atmosfery,
0: rzecz jasna, bo ja lubię taką muzykę, szczególnie jeżeli jest jeszcze fajnie i z napięciem budowana, a to ich muzyków tego typu charakteryzuje, więc jeśli miałbym sobie postawić jakiś znaczek, by się udać, póki co, ale wgryzę się jeszcze w propozycję Tomasza też, to ta niedzielna propozycja Klaudii pasuje mi najbardziej. No dobra, zróbmy sobie zatem, drodzy słuchacze, krótką przerwę. Wiśniowy Tort, zespół z Mińska, obecnie z Warszawy, jak powiedział Tomasz, zagra dla nas jeden ze swoich kawałków. Grajmy.

0: I wracamy do audycji. To jest, drodzy Państwo, Muzyczne Podwórko. Ja się nazywam Damian Sawicki. Z nami Klaudia, z nami Tomasz. Menadżerowie, ludzie, którzy zarządzają artystyczną duszą najważniejszych klubów Warszawy, czyli Chmur i Hydrozagadki. I zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tych klubów, bo pierwszy tydzień mamy omówiony, czyli tydzień między 2 czerwca a chyba 10 czerwca, nie spojrzałem, nie pamiętam, ale wracamy do rozmowy o 2 tygodniu już czerwca i tu we wtorek pokażę, a właściwie, no nie wiem, zagra nam zespół, którego firmuje Winiary Booking, czyli Magnolia Park. Tomaszu.
1: Magnolia Park, czyli mieszanka pop-punku, alternatywnego rocka, emo, metalcora czy rapu prosto z Florydy. Sceniczne szlify zdobywali podczas trasu boku Simple Plan, Sum 41 czy A Day to Remember, czyli bardzo dużych zespołów. Obstawiam, że kolejny koncert zespołu się odbędzie już w większym klubie, więc tym bardziej zapraszam na naszą kameralną scenę, żeby zobaczyć zespół.
0: A dlaczego obstajesz? To sam się do tego, że tak powiem, przyczynia, że cię muszę dopytać. Dlaczego obstajesz, że Magnolia Park zrobi karierę?
1: No ja też się zajmuję organizacją koncertów. Aha. Od 15 lat, więc czasem się wyczuwa takie rzeczy, że ten zespół będzie par do góry, a nie zawsze jest to związane z umiejętnościami, często też z tym, w jakim są wydawnictwie.
0: Okej.
1: Natomiast tak.
0: A czy oryginalność to jest słowa, które może ich w jakiś sposób wyróżnić?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
0: No dobrze. Fajnie jest słuchać po prostu tuż za ścianą, można tak powiedzieć, patrząc z tego, gdzie się znajdujemy w tej chwili, a więc na ulicy Szwedzkiej i Stalowej. A do Hydrozagadki, drodzy Państwo, mamy stąd 10 minut wolnym spacerkiem. Bardzo fajnie jest pójść zobaczyć zespół, który na przykład za lat kilka, a może nawet za kilka miesięcy, to kwestia czasami szczęścia albo dobrej promocji, wypełnia wielkie sale koncertowe albo, daj Boże, jeśli go stać, stadiony. To jest piękne, dlatego zachęcam wszystkich, byście odwiedzali te kluby, bo no, w kuluarowych rozmowach, przepraszam, z Tomaszem rozmawialiśmy o tym, że bywa, że zespoły, które u nich zagrały, będąc jeszcze mało znanymi, grają już naprawdę na dużych festiwalach czy koncertach, więc no, czasami można trafić w wspaniałą perełkę. I ta Magnolia, jak rozumiem...
2: Chociażby
0: Buja Turna dodaje.
2: Swój pierwszy koncert, który od razu był sold outem, a teraz grałem na OFF festiwalu.
1: No, też potężne zespoły, które u nas zaczynały, to nie wiem nawet, a już jak Magnolia Park było, to Kwiat Jabłoni, Żabson czy Problem.
0: Kwiat Jabłoni
1: wszyscy
0: to ponad stadion,
1: nie
0: stadion, czy Torwar, już nie pamiętam, wyprzedany.
1: No ostatnio chyba Torwar to
0: było. Torwar. Stadion, no dobra, więc jak najwięcej życzę Wam, jak najwięcej tego typu wydarzeń, a tak jak mówię, drodzy słuchacze, warto zaglądać, bo tam się dzieją po prostu, zaczyna się dziać historia konkretnych wydawców. Czy coś, Klaudia, z początkiem tygodnia kolejnego, 2 czerwcowego, co w chmurach jest do omówienia?
2: Drag Bingo będziemy mieli 10 w środę i to sobie... Przed weekendem tyle.
0: Przed weekendem tyle, no to ciebie proszę o przygotowanie przepięknego przemówienia na temat wydarzeń weekendowych, a wracam do Tomasza. Czwartek i Blind Delon.
1: Tak, w czwartek widzimy się z zespołem Blind Delon. Mroczny i minimalistyczny Cold Wave, oparty na syntezatorach i basie, inspirowany latami 80.
0: Będą światełka? No bo jak,
1: światełka czy będą?
0: No, takie myślę, wiadomo, takie pod ten
1: myślę, że
0: zimną falę, no to trzeba takie światełka.
1: Myślę, że będzie dużo dymu, mniej światła właśnie, nic nie będzie widać na tej scenie.
0: Okay.
1: No i czerpią inspirację również z klasycznej sceny Cold Wave i EBM. A na supporcie lokalny, nie lokalny, bo z Białegostoku, Postpunk, Dorian, Steaming Shadow.
0: Postpunk z Białegostoku, drodzy Państwo, jak możecie się domyśleć, Białystok, widzieliście i te okolice Podlasia raczej słyną z twórców muzyki disco pola i okazuje się, że nie zawsze, nie tylko i nie wyłącznie, bo są też ludzie, którzy tworzą inną muzykę niż muzyka, jak to się kiedyś ładnie mówiło, chodnikowa. I Dorian Steaming Shadow będzie tego najlepszym przykładem. Post-punk. Ja się zawsze zastanawiam, co to znaczy post-punk, bo punk nie zginął, punk nie umarł. Zawsze pamiętałem, takie na murach były napisy: punk żyje, a tu post już. O co tu chodzi?
1: O co chodzi w post-punku?
0: No.
1: Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe pytanie.
0: No nie? Nie. Post-punk to jakaś taka chyba marketingowa nazwa. Nie wiem, tak mi się coś wydaje. Trzeba by tych białostoczan zapytać, skoro, bo pewnie oni, pytając ich, co gracie, mówią post-punk. I już. Dobra, piątek, kochani moi, hydrozagadka. Ho, fajne party. Na zielono chyba się będziemy ubierać, co?
1: Oj, bardzo. O 23 startuje Shrek Party, jedna z naszych najbardziej szalonych, przebieranych imprez. Spodziewamy się oczywiście sold-outu jak zwykle. I bez względu na to, czy jesteś z podniecenia, czy jesteś ogrem, czy jesteś ciachem, osłem, czy księżniczką, kotem, czy smoczycą, zapraszamy na imprezę inspirowaną tym kultowym filmem animowanym.
0: No dobra, ale są jakieś warunki brzegowe? Wpuszczamy tylko brzydali?
1: Nie ma żadnych zasad.
0: Tylko na zielono?
1: Nie ma żadnych zasad.
0: Nie ma żadnych zasad? A jaką muzykę gra się na takim party, słuchajcie?
1: Wszystko z lat 2000.
0: Wszystko z lat.
1: Będzie soundtrack, ale będzie też trochę. Będzie dużo popu.
0: Okej. No. Dmuchanie takich balonów śmiesznych zwierzątka też się, jak to
1: będzie prawdopodobnie. Będzie. Nie mogę powiedzieć, no
0: to
1: bo.
0: Nie wiecie,
1: jak chcecie, to przyjdźcie i zobaczycie, czy będzie maska Shreka dająca laserem prosto z oczu. No,
0: skoro spodziewamy się sold outu, to trzeba się, jak rozumiem, spieszyć z zakupem wejściówek.
1: Tak, trzeba się spieszyć od 23, trzeba się ustawić w tej kolejce.
0: Dobra.
1: I dać nam swoje pieniądze.
0: O to chodzi, drodzy Państwo. To. Myślę, że specjalnie mocno drogie nie jest. Trzeba sobie zabrać coś na bilet i coś na ewentualną oranżadę w proszku. No to wracamy do Klaudii, bo już wywołaliśmy początek weekendu i niech nam Klaudia opowie, co w chmurach w piątek, w sobotę i w niedzielę, jeżeli tak dużo tych imprez zaplanowałaś, dziać się będzie.
2: W piątek zagrał nas Hiroshima. To jest mroczna elektronika. Realistyczne, pesymistyczne teksty to są jego znaki rozpoznawcze i akurat
0: realistyczne i pesymistyczne na raz, Matko Boska.
2: Realistyczne i pesymistyczne, to nie ma to sensu. Zależy, w jakiej po prostu codzienności żyjemy. No generalnie my się znamy z Szymą, jest DJ-em u nas, w sensie jest u nas. Często robi u nas imprezy i to są zawsze bardzo dobre imprezy. Jedną z jego fagowych imprez to jest Colin Berlin, na którą zawsze przychodzi mnóstwo alternatywnych ludzi i ja uwielbiam patrzeć na nich tam. Więc no myślę, że zna się do rzeczy. Gra taką muzykę od zawsze i wydaje mi się, że wie, co robi. W przyszłości to jest współlider nieistniejącego już zespołu Das Moon. I koncert w chmurach będzie promocją premiery tego albumu w wersji na winylu.
0: Okej.
1: Okay. I robiłem kiedyś koncert zespołowi Das Moon i grał z zespołem Soft Moon.
0: Ja coś Das Moon widziałem na jakimś koncercie gotyckim swego czasu. Nie wiem, czy trafili tam przypadkowo, czy to był celowy zabieg, ale gdzieś pamiętam, że ich widziałem, ale właśnie nie mogę sobie skojarzyć, jak we mnie weszli mocno, czy w ogóle nawet. O, powiem tak. Hiroshima to będzie, przepraszam, przypomnij, piątek?
2: Piątek.
0: A sobota, niedziela?
2: Sobota. Jeszcze nie mogę zdradzić.
0: Jeszcze nie bardzo. Możesz, dobra. Tak. No to trzeba jak oczekiwać. Rozumiem, podglądać sociale.
2: Zgadza się.
0: Chmur, to też jeszcze przypomnę, że tutaj rozmawialiśmy swego czasu, że strona internetowa, czy też to będzie jedna strona poświęcona obu klubom, czy każdy klub będzie miał swoją, powstaje, czy jest zmieniana i będzie chyba, tak przynajmniej z rozmów wcześniej z kierownikiem, szefem wynikało, że strona już niebawem będzie inna niż jest teraz, będzie lepiej zagospodarowana i będą się tam regularnie ukazywały też nasze podcasty.
1: A taki, na razie, taki jest plan, dokładnie.
0: A na razie się opieramy na, głównie na socialach, czyli na Facebooku.
2: O, warto obserwować. Dużo informacji tam jest. Więc Skarbnica.
0: Sobota, co do soboty w chmurach, zaglądamy na Facebooka Chmur. Niedziela?
2: Tak. Aleksander Szalonek. Postać bardzo kreatywna. Promować będzie swoją płytę Żaby i ludzie.
0: Proszę, a co, czy, jak się wsławia jakim artyzmem się Aleksander wsławia? Czy gra na gitarze, czy na harmonijce ustnej?
2: On jest wokalistą i songwriterem i tworzy w klimacie takim indie rockowym, alternatywnym. Jeszcze nie wiem, czy Aleksander będzie z zespołem, czy będzie sam grał. Podejrzewam, że nie, tego rodzaju muzykę.
0: Aleksandra można na YouTubie wyjutubować?
2: Oczywiście, że no, tak. A nawet już dzisiaj puścimy. Więc.
0: O, no tak, bo przypominam, drodzy Państwo, dzięki Klaudia, że po zakończeniu audycji, w której omawiamy tematy związane, koncerty, imprezy związane z klubami, będziecie mogli słuchać li tylko i wyłącznie muzyki, która przez najbliższe dwa tygodnie tam będzie gościć. Jeśli chodzi o Hydro Zagadkę, zatrzymaliśmy się na piątku, tak? Dobrze pamiętam? Czy tak, na Szreku. No to bardzo cię proszę, Tomaszu, poopowiadaj, co tam się będzie działo w sobotę i w niedzielę, jeśli jest, że tak powiem, o czym?
1: W sobotę będziemy mieć taki mały koncert Roberta Radzimirskiego. On jest związany z Warsaw Balkan Madness na przykład. I to będzie koncert after po wydarzeniu, po konferencji psychodelicznej w Warszawie. Istnieje takie zjawisko, gdzie na które można się wybrać tego 13 czerwca. Polecam sobie sprawdzić ich sociale, a tam będziemy mieć taki mały after tego Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Do godziny 23, a później od 23 DJ Kubik znowu przejmuje Hydrozagadkę. Pierwsze 50 osób na imprezie dostaje od nas darmowy trunek, podarunek, napój.
2: Słoik?
1: Słoik. W słoiku. W słoiczku. Muzyczny flashback do początku Millennium Party 2000, poświęcone Rihanna, Pitbull, J-Lo, 50 Cent, Miley. No chodźcie tańczyć po prostu.
0: Jasne, drodzy Państwo, sobota.
2: A ja chyba wpadnę, wiesz? Potańczyć.
1: Ja też wpadnę, no będę w pracy. Tak,
0: będziesz tańczył tak czy inaczej.
1: Ja zawsze tańczę. Miałem
0: okazję ostatnio widzieć.
2: O, ulubiony słup.
1: Jest tam taki jeden słupek w tej Hydrozagadce na tym podwórku. Nie.
0: Na podwórku?
1: No bo Hydrozagadka, bo to też bardzo, bardzo ważne jest,
0: no właśnie,
1: że Hydrozagadka w ogóle jest podwórkiem zabudowanym, nie?
0: To ja nie wiedziałem aż tak mocno. No, to do omówienia historii powstania kamienic z wokół muzycznego podwórka, to pewnie kiedyś wrócimy, ale to może zaprosimy tutaj jakiegoś architekta albo jakiegoś urbanistę, który to nam wszystko pięknie rozwinie, a my go będziemy już po prostu pytać. Niedziela? Coś się dzieje, drodzy Państwo? 14 czerwca?
2: My już
1: odpoczywamy.
0: Wy już odpoczywacie, więc i mnie przyjdzie. Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał mało wrażeń z tych dwóch tygodni, o których żeśmy mówili, to 14 czerwca tu na Stalowej dni ulicy Stalowej można wtedy przyjść i dopełnić swoje rzeczy. Drodzy Państwo, także między 2 a 13 czerwca w obu klubach dzieje się dużo. Ja przypominam, że po pierwsze możecie sobie to jeszcze raz odczytać na socialach obu klubów. Myślę, że w razie wątpliwości, ja te wątpliwości wam za chwilę muzyką, którą przygotowali mi oboje menadżerowie, rozwinę i warto też oba kluby odwiedzać ze względu na bardzo dobrze zaopatrzony bar. Dla Radia Praga dziś i audycji Muzyczne Podwórko rozmawialiśmy dzisiaj z Klaudią oraz z Tomaszem. Dzięki za przybycie.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy również za zaproszenie.
0: I cóż, widzimy się w drugiej połowie czerwca. A dla was, drodzy państwo, muzyka zespołów, które omówiliśmy przed, które zagrają oczywiście i których koncerty omówiliśmy przed chwilą. Gramy. Do usłyszenia. Cześć.
3: Radio Praga.

So now I'm alone. Now I can think for myself.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Na barkach Atlasa spoczywają półki, są wygięte dziwacznie przez stojące produkty. Produkty na wyciągnięcie mojej ręki, wołające głośno, żeby zagłuszyć jęki. W tym karmidrze znaków, dźwięków, towarów, szybciej niż w synapsie przemykają ludzie, mruszę oczy.

0: Radio Praga.
1: Mam na twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości.

Tego widziałem 5 razy. Nie pamiętam z mordy i nie pamiętam sprawy. Minęło 5 tygodni, przecież minął weekend jeden. Musiałem odpocząć, musiałem zadbać o siebie. Chciałem obejrzeć film, co go w końcu nie obejrzałem. Planuję od 2 lat, ale nie mam czasu dalej. A może znowu coś innego przykuło mą uwagę. Żadna strata, czas się znajdzie niebawem. Przecież

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: podnecenia ohňa.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!